0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć, nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: A gdzie?
1: Ananasku.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoje

lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calo.

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duma.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią.

0: Disney zapalił.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, która jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią,

0: żal.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
2: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Papież przejdzie operację. Wykryto u niego guz w płucach.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Michał Pierzchoła, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62% głosów, a Monika Piątkowska niecałe 38%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania.
4: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
2: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować teraz kolejne decyzje. Przypomnę, wczoraj rano do Służby Ochrony Państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dzisiaj do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
6: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
5: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
6: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
5: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
2: No, od dziś do piątku w województwie mazowieckim będą odbywać się ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Lekarze wykryli u papieża guz w płucu podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Leon XIV powiedział wczoraj, że przejdzie operację. Jeśli zastanawiają się Państwo, czy wrócicie po jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy będzie raczej pochmurno i wietrznie.
7: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
2: Mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
8: Dzisiaj i jutro drogowcy będą wymieniali nawierzchnię jezdni na Tykocińskiej, Targówek. Jutro o 22:00 prace mają zostać zakończone, no a na czas prac Tykocińską nie będzie przejazdu, nie można też parkować. W miarę możliwości wykonawca ma zapewnić dojazd do posesji.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
8: Ja już dzisiaj zaryzykowałem i założyłem zimową kurtkę. Najwyżej później w ciągu dnia będę ją zdejmował, rozpinał. Do 12 stopni dzisiaj po południu w Warszawie. Czy to jest na zimową kurtkę, czy jeszcze na lżejsze ubranie? Trudno powiedzieć, będę eksperymentował. Na razie 6-7, więc raczej na zimową kurtkę dla mnie. W ciągu dnia na zmianę w Warszawie chmury, trochę słońca, padać nie powinno. Wieczorem może tak.
3: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, dzisiaj poniedziałek, 4 minuty po 6, Asia Krok, kłaniam się. Poniedziałek, 12 dzień października. 285 dzień roku, do końca roku 80 dni, do końca jesieni 70. No, jesień przypuściła szturm, nie uważają Państwo. Słońce wstanie dopiero 4 przed 7, zajdzie o 17.48. Dzisiaj jest dzień bezpiecznego komputera, a poza tym to może być piękny dzień, jeżeli tak sobie zarządzimy. No to uwaga, zarządzamy. Zaczynamy go od najpiękniejszych melodii. prawie jak zawsze i już jest dobrze. Irena Jarocka, piosenka spod welonu.

0: Seweryn Krajewski. Pięknie, to znaczy najpiękniejsza, taki tytuł nosi ta piosenka, która przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda jest 10 po 6, a co tam w porannej prasie? Michale, teraz w nowym studiu.
1: Tak,
0: mogę ci zaglądać przez ramię.
1: Tak, bo siedzimy obok siebie i to biurko, no, jakoś to trzeba się ogarnąć.
0: Nie, no dobrze, dobrze, możesz mi tutaj zawalać mnie gazetami.
1: To proszę bardzo, to będę po kolei przerzucał. No, tematy myślę, że spodziewane, bo dużo informacji o tym, o atakach nożowników w ubiegłym tygodniu i o tym, co dzisiaj będzie działo się przed szkołami, także o groźbach zamachu na premiera Tuska. To są pierwsze strony gazet, ale też w środku numeru inne tematy. I na przykład w Rzeczpospolitej na trzeciej stronie NACITO nie oznacza już natychmiast.
0: Oczekiwania
1: na wizytę u lekarza w przypadkach pilnych wydłużył się w drugim kwartale tego roku w grupie wybranych świadczeń. Kolejka takich pacjentów do tomografii komputerowej wzrosła o połowę w rok. Mediana oczekiwania na badania diagnostyczne w przypadkach pilnych wynosi obecnie 33 dni. To o 4 dni dłużej niż przed rokiem. Mediana, czyli połowa tych badań tego czasu to jest poniżej 33 dni, ale połowa osób czeka dłużej niż miesiąc. No i to się właśnie wydłuża. No wiadomo, że jak się wydłuża, jak jest przybywa pacjentów pilnych, a świadczeń nie przybywa, no to
0: się
1: po prostu
0: czas.
1: Dłużej właśnie czekamy. Premia za pójście do lekarza. To z kolei temat z Gazety Wyborczej. Nie opłata, ale premia za to, że pójdziemy do lekarza. Państwo może dawać ulgę w PIT, jeżeli zrobimy kolonoskopię, cytologię czy mamografię. I jak pisze Wyborcza,
0: na które będziemy czekać całymi miesiącami.
1: No może nie właśnie, miejmy nadzieję. A nawet jeśli trochę poczekamy, ale mówimy o profilaktyce.
0: Mm-hmm.
1: Nie o sytuacjach, gdy naprawdę pilnie tego potrzebujemy, tylko żeby po prostu sprawdzić takie rozwiązania, czyli premia w podatkach za to, że będziemy się badać. I już obowiązuje na przykład w Niemczech czy w Czechach. Być może także będzie tak w Polsce. Na koniec, no, żeby tak smutno nie zostawić tego przeglądu prasy, obrazek z Chin. Spojrzyj na świat przez różowe okulary na łąkach w chińskim Fujang, gdzie właśnie kwitną różowe trawy. Jest to znacznie łatwiejsze i to zdjęcie dzisiaj w Fakcie na 15 stronie spacerują ludzie i tak
0: no
1: właśnie różowo.
0: Właśnie widok na to zdjęcie rzeczywiście pięknie wygląda. No dobrze, to się staramy założyć różowe okulary i popatrzeć na kwiaty, a właściwie kwiat jednej nocy, bo to Alibabki teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 12 po 6.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 6. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. W poniedziałek one się przydają bardziej niż w każdy inny dzień tygodnia. Nie mają Państwo takiego wrażenia? No ja też. Niebiesko-czarni z Adą Rusowicz. Nie pukaj do moich drzwi. Później będzie Olgierd Buczek. Czy Pani mieszka sama? A jak się Państwu wstaje, to ja pukam do Państwa. Puk, puk, puk. 22 444 4004. Jak się ten dzień zaczyna?
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Poszukiwana.
2: Najpiękniejsza melodia.
1: Znaki szczególne.
2: Kilka nut i miliony wspomnień.
1: Ostatnie miejsce pobytu.
2: Radio Pogoda.
1: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Wsłuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
2: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio. Od Radia Pogoda.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Reklama.

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: 6.29, pogodny poranek w Radiu Pogoda. O czym ważnym dowiemy się dzisiaj z wiadomości. Pokrótce powie Michał Pierzchała.
2: Będziemy na pewno przed szkołami w całym kraju w związku z atakami na żowników, tymi z ubiegłego tygodnia. Dzisiaj znów patrole policji mają się pojawiać w samych placówkach, a także być w okolicy. Na pewno też w wiadomościach w ciągu dnia pojawi się więcej komentarzy po wyborach w Krakowie, wyborach na prezydenta miasta. Jeszcze przed południem zajrzymy do warszawskiego sądu, bo tutaj ma rozpocząć się proces grupy, która na zlecenie Rosji miała podpalać markety wielkopowierzchniowe w tym hale przy ulicy Marwilskiej w Warszawie. No i także dzisiaj Komitet Noblowski Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk ogłosi laureata albo laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla. I to jeszcze będzie przed południem i też państwo oczywiście natychmiast o tym w wiadomościach w Radiu Pogoda powiemy.
1: No to zapraszamy te najbliższe wiadomości za
2: 30
1: godziny.
2: Minut.
1: Konkretnie.
2: Ekonomia, 30. Policzyłaś, dobrze.
1: Jest 6.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Gramy najpiękniejsze melodie.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 7. My to już wiemy, a Państwo się dowiedzą, bo dzisiaj uroczyście będziemy ogłaszać imię dla naszego szczurka. Sami Państwo je wybierali i to właściwie przez cały weekend na Facebooku. Teraz jeszcze rzutem na taśmę można tam zagłosować na jedno z trzech zaproponowanych, zresztą też przez Państwa w piątek w Radiu Pogoda imion, więc bardzo serdecznie zapraszamy, ale myślę, że dzisiaj w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda nasz szczurek oficjalnie otrzyma swoje imię, jedno z trzech, na które wciąż, przypomnę, można głosować.
1: Radio Pogoda.

0: oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
3: Ciepłownicy zakończyli już przebudowę magistrali pod ulicą Jagiellońską, Praga Północ. No i od dzisiaj przez najbliższe 2 tygodnie ma być układanie nowej nawierzchni, już żeby się dobrze po niej jeździło. Prace mają rozpocząć się o godzinie 7. Przez te najbliższe 2 tygodnie kierowcy od Marcinkowskiego pojadą tylko w kierunku Okrzei.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Saragossa Band, Agadu z 81 roku, ale słychać, że to lata 80, prawda? Tak samo jak słychać, że to lata 60 w następnej najpiękniejszej melodii, która wystąpi u nas za chwilę. Kalina Jędrusik zaśpiewa Kalinowe serce. 62 rok z kolei. Za 12 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. To nie u nas, ale ogólnie w Radiu Pogoda. Tylko od Państwa zależy, w którym momencie dnia. Można wygrać fajne, białe Radio Pogoda z naszym logotypem. Naprawdę śliczne. Monika Tarka razem z Robertem Janowskim pokazują je w internecie, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, a gdyby Państwo chcieli posłuchać właśnie tego radia, to proszę się skupić bardzo mocno na tym, co nuci Robert Janowski. Zabawa nazywa się Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda i rusza zaraz po godzinie 9. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ale Państwo czasem do nas dzwonią pod 22 444 4004 i mówią, że już mają radio.
1: Dzień dobry, pozdrawiam z Warszawy. Ja mam radyjko małe, na baterię też, na którym mam nagrane piękne piosenki i wszędzie go mogę z sobą brać.
0: Pewnie.
1: Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
0: Życzymy też miłego dnia. No właśnie na tym polega taki mały tranzystorek. Widzę, że niektórzy właśnie takie tranzystorki małe wożą sobie przy rowerze. Nie, że z telefonu, ale normalnie, że z radia tak słuchają sobie muzyki na telefonie i często są to najpiękniejsze melodie. Ja słyszę, rowerzyści, czego wy słuchacie. Bardzo się z tego cieszę tak naprawdę. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich miłośników najpiękniejszych melodii. To teraz Kalina Jędrusik. Za 11 minut będzie 7.

0: stan pogody po wiadomościach, które dosłownie za chwilę, a co w nich będzie między innymi, Michale?
1: Kukurbita.
0: Co?
1: Albo cucurbita, w sumie nie wiem, jak to się czyta poprawnie, bo to jest nazwa naukowa dyni.
0: O, naprawdę? Ale tak. Ładnie się nazywa.
1: I o dyniach właśnie powiemy za chwilę w wiadomościach. Z ekspertką porozmawiamy.
0: Dynie są pyszne. I w ogóle dużo...
1: temat zakończony, tak?
0: I w ogóle dużo tematów kulinarnych dzisiaj też pojawi się w pogodnym poranku Radia Pogoda. No dobrze, możemy zacząć od dyni, czemu nie? W wiadomościach za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
1: Została ostatnia reklama.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy do kalendarza zaglądać zaraz po godzinie 7:00. Pięknie też Państwu zagramy, na przykład Małgośkę od Maryli Rodowicz. A teraz wiadomości.
10: W szkołach i w okolicach placówek ma być znów więcej policji. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Trwa sezon na najbardziej jesienne warzywo w kuchni, czyli dynie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
9: Michał Pierzchała.
10: Ponad 100 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. Takie dane podała wczoraj policja. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety na kulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiła albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Dostała dozór policyjny, były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach.
11: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
10: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Najmłodsza z zatrzymanych osób miała mniej niż 13 lat. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. To potem, jak wczoraj został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Kilka godzin po tym, jak w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z informacjami o planach rzekomego ataku odbyła się narada służb. O szczegółach teraz Tomasz Węska.
12: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gruźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
13: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew, informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
12: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
10: Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Krakowa zdobył nieco ponad 62% głosów. Na Monikę Piątkowską zagłosowało prawie 38% mieszkańców. Oto dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Podobnie jak w sobotę i niedzielę, litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6,97. Za olej napędowy zapłacimy najwyżej 8 zł i 6 groszy. Trwa sezon na najbardziej jesienne warzywo w kuchni, czyli dynie. W tym roku urosło ich dużo i są w pokaźnych rozmiarach. To głównie zasługa bardzo ciepłego lata i jesieni, mówi dr Jolanta Lisiecka z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dynie, niezależnie od odmiany, są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, dodaje ekspertka w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
14: Gdybyśmy mieli polecić jedną dynię do włączenia w swój jadłospis, którą by pani poleciła ostatecznie?
15: Ja Hokkaido. Piękny ma kolor, jest nieduża, nie wymaga obierania. Ja lubię też dynię piżmową, ale proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
10: Ceny dyni w tegorocznym sezonie nie należą do wysokich. Za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić 2 do 3 zł.
9: O tych dżemach z dyni to państwo też wspominali przy okazji tego, jak rozmawialiśmy o przepisach różnych na dynie. Lata 80. dżem, w którym w składzie jest głównie dynia, smakował ananasem. Jak to możliwe? No i jedna z naszych słuchaczek wyjaśniła to i powiedziała, że tak robi do dzisiaj. Galaretkę ananasową po prostu do dyni się dodaje i to się wszystko gotuje, jest pyszny dżemik. Także polecamy ze wszystkich sił.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Ruszył turniej tenisowy w Wuhan. Ostatni tysięcznik WTA w tym sezonie. Magdalena French dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i dziś rano zagra z Manan Chayą Savankiau z Tajlandii. Jeśli wygra, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, która ma wolny los w rundzie pierwszej. Maja Chwalińska na początek, jutro zagra z Egipcjanką Majer Sheriff. Max Verstappen z drugim zwycięstwem z rzędu, kierowca Red Bulla, był bezkonkurencyjny w wyścigu Formuły 1 Grand Prix Singapuru. Holender był najszybszy także w sobotnim sprincie. To jego 73. wygrana w karierze. Drugi był wczoraj Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, który prowadzi w klasyfikacji generalnej.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Wyraźnie gorzej, wolniej jeździ się po prymasa tysiąclecia przed Jerozolimskimi. Może nas przetrzymać wał Miedzeszyński przed mostem Łazienkowskim w stronę centrum od południa jadąc. Na Wisłostradzie zwężenia przy Górnośląskiej, Łazienkowskiej i 29 listopada.
17: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
19: Do 12 stopni dzisiaj zapowiadają synoptycy w Warszawie, ale to po południu oczywiście. Na razie chcielibyśmy chociażby te 10, nawet tego jeszcze nie ma. Na niebie raz chmury, raz deszcz. Więcej tych pochmurnych chwil widać, ale padać nie powinno w ciągu dnia przynajmniej. Po zachodzie słońca opady pojawiają się w prognozach. Wiatr raczej słaby, a ciśnienie umiarkowane, z tym, że będzie rosło.
17: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
20: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa. W poniedziałek 12 października mamy 285 dzień roku, 80 dni do końca roku i 70 dni do końca jesieni.
9: Dzisiaj jest Dzień Bezpiecznego Komputera. Czy pan szanowny Zygmunt ma swój komputer zabezpieczony hasłem?
20: Ma.
9: Bardzo dobrze, ja też. A państwo? Bo warto o tym pomyśleć. O tym bezpieczeństwie jeszcze dzisiaj będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz, no bo życie i dzień należy zacząć od przyjemności, zdecydowanie. No i mamy właśnie takie bardzo przyjemne, najpiękniejsze melodie. Maryla Rodowicz-Małgośka, już teraz właśnie u nas.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A świętują Felix, Maksymilian, Marcin i Witold. Składamy najlepsze życzenia i zaglądamy do kalendarza sprzed lat. Rok 1810, 12 października w Monachium w związku z weselem księcia Ludwika i Wittelsbacha. Pierwszego Wittelsbacha odbył się pierwszy Oktoberfest.
2: Czyli wielkie święto niemieckiego piwa, a najśmieszniejsze jest to, że dzisiaj Oktoberfest, oni są pragmatyczni. I dzisiaj Oktoberfest obchodzony jest we wrześniu, bo jest cieplej i mniej pada. Nie zmieniło się jedno, to są napitki, jedzenie, wesołe śpiewy uczestników, te super stroje. Znają Państwo tak a propos Polkę, beczka piwa? Dla mnie za głośno zdecydowanie.
0: Czyli październik rozpoczyna się we wrześniu.
2: A kto bogatemu zabroni?
0: A jasne, że tak. Rok 1935. Luciano Pavarotti, włoski śpiewak operowy, urodził się właśnie 12 października.
2: Jego głos to tenor liryczny i przynajmniej raz w życiu każdy z nas pomyślał sobie: ja też będę Luciano pod prysznicem, i zaśpiewał tak.

0: Przy okazji pozdrawiamy sąsiadów.
1: Ciarki po plecach chodzą, jak się słucha tego głosu. I jeszcze rok 1971. Na Broadwayu miało miejsce premiera rock opery Jesus Christ Superstar.
0: To jest jedno z najbardziej znanych tego typu dzieł w historii sztuki teatralnej, które jednocześnie wywołało kontrowersje, jak również na trwałe weszło do popkultury. Ta rockowa historia Jezusa wielokrotnie też była i jest, bo widzę ją na afiszach, pokazywana w Polsce.
2: You are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine, that's all you need do. Then I'll know it's all true. Come on, King of the Jews.
0: No i właśnie tak. Jest jeszcze jedna data w dzisiejszym kalendarium.
1: To ty wytłumacz.
0: Tak, to ja wytłumaczę. To jest data, proszę Państwa, z mojego punktu widzenia bardzo ważna. Gdyby nie ta data, nie byłoby mnie tutaj. W 1974 roku, bowiem 12 października, moje rodzice wzięli ślub. Wszystkiego
1: brawo,
0: najlepszego.
1: Najlepsze życzenia, gratulacje i co, może pieśń jakąś rodzicom puścimy?
0: Cyganeria, Anna German.
1: A, bardzo
0: taką
1: proszę.
0: Piękną pieśń tutaj.
3: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.23, proszę Państwa, kolejne niesamowite zwycięstwo, niesamowity rezultat. O strażakach będziemy mówić niebawem.
1: I to już za chwilę. Dzisiaj w ogóle dużo takich rekordów się pojawi w pogodnym poranku Radia Pogoda i wiele zwycięstw. Zaczynamy rzeczywiście od strażaków za kilka minut, 24 minuty po 7 w tej chwili.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: No ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomana.

0: Łamanie i kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.32. Proszę Państwa, podczas inauguracji Dni Seniora, które odbywały się przed Warszawskim Pałacem Kultury, odbywały się równocześnie zawody strażaków. I myśmy podziwiali naprawdę tych fantastycznych i strażaczki, i strażaków, którzy w pełnym rynsztunku,
1: tak, to trzeba nazwać,
0: z butlami tlenowymi na plecach, w maskach, biegali ile pięter?
1: 30 pięter, proszę Państwa. Wyglądało to naprawdę niesamowicie, umordowani, ale nic dziwnego, bo najlepsi robią to w 4 minuty 58 sekund i tam kilka setnych jeszcze.
0: Ile?
1: Niecałe 5 minut, po prostu.
0: 30 piętek. Słuchajcie, no to kolejny wyczyn i kolejny strażak. 127 godzin morderczego wysiłku. Na mecie wielka radość, duma. Waldemar Ostromęcki z bydgoskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4 jest pierwszym w Polsce strażakiem, który ukończył 5-krotnego Ironmana.
1: Ile to jest?
0: Asia, no ty się mniej więcej orientujesz, ale tak przypomnę. 19 kilometrów pływania.
1: O matko.
0: 900 kilometrów jazdy na rowerze, 211 kilometrów biegu i to wszystko w 130 godzin.
1: Nieźle, nieźle. Ja jak o tym słucham już, to nie wiem, co mnie bardziej boli, czy te nogi od biegania, czy sami Państwo wiecie, co od jazdy rowerem. No nie, nie, to jest naprawdę wyczyn niesamowity.
0: Panowie strażacy, jesteśmy z Was dumni.
1: Jesteście naprawdę wielcy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zdzisława Sośnicka, teraz Julia i ja, a za chwilę grupa Sailor. Za 26 minut będzie 8:00.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 19 minut godzina 8, a po godzinie 9 będą Państwo zgadywać.
1: Pierwsza odsłona naszej zabawy, zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda, czyli Robert Janowski nuci, a Państwo zgadują, co Robert Janowski nuci. Po pierwszym razie zazwyczaj się nie udaje, dlatego należy czekać na dłuższe fragmenty tego nucenia, czyli de facto spędzić z Radiem Pogoda cały dzień, ale to czysta przyjemność.
0: No, można próbować, ale niewielu osobom się naprawdę udaje. To jest króciutki, bardzo króciutki fragmencik, ale oczywiście można próbować. Przy czym do odpowiedzi dotyczącej samej melodii trzeba jeszcze coś dołożyć.
1: Czyli z czym się Państwu ta najpiękniejsza melodia kojarzy i dlaczego Państwo ją tak bardzo lubią. Ruszamy po 9:00, proszę być skupionym.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w superformie?
13: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
12: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
12: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
13: Od Oleofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
16: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
17: Reklama.
18: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: Problemy z płynną jazdą mogą być na Grzybowskiej, w okolicach Placu Zawiszy, na Prymasa Tysiąclecia cały czas, Wawelska, Aleja Niepodległości do tego na przykład, a prace drogowe w Śródmieściu chociażby trwa przebudowa ulicy Okrąg jeszcze do połowy listopada planowo.
18: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
20: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Za 8 minut będzie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Telefonują Państwo do nas od rana w różnych sprawach. 22 444 40 04. No nie jest najcieplej, zdecydowanie. Dzień dobry.
1: Dobry pani Asi, panu Zygmuntowi.
2: Dzień
1: jest
2: dobry.
1: Tylko 6 stopni. Można by było prosić piosenkę na śniadanie. Trochę wiosny jesienią. Tobie miły. Czy tobie miła dać chcę? Tobie miły dać chcę. No, klimat się troszkę ociepli.
0: No dobrze, to jak się ma ocieplić, to we fragmencie, proszę bardzo, Wiesława Drojecka.
3: Trochę wiosny jesienią, tobie miły dać chcę.

0: troszkę no przyjdzie na to zaczekać.
1: A tak troszkę cieplej?
0: No mamy nadzieję, że tak, ale tak w ogóle to bardzo gorąco polecamy gorące śniadania. Naprawdę, śniadanie na ciepło to jest najlepsze, co się może przydarzyć jesienią i zimą.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty 8. Co tam w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: Będziemy w Krakowie, bo wczoraj mieszkańcy wybrali nowego prezydenta i dzisiaj Łukasz Kibała już od samego rana z mieszkańcami rozdaje obważanki. Szczegóły za chwilę.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to książka Marionetka Jakuba Jarną, a do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Reklama. Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Gustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Została ostatnia reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 8 nasza zabawa z nagrodami, ale też ważne ogłoszenie, jak będzie miał na imię nasz radiowy pogodowy szczurek. Proszę czekać i posłuchać wiadomości.
6: Nowy tydzień w szkołach. Policja zapowiada, że będzie kontynuować kontrolę. Strażacy apelują o montaż czujek dymu i czadu. W wiadomościach też dalej o dyniach. Ekspertka za chwilę o tym, że dynia jest bombą zdrowotną, którą warto włączyć do jadłospisu.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
5: Michał Pierzchała o szczegółach.
6: 20 tysięcy policjantów będzie w tym tygodniu kontrolować podstawówki, szkoły średnie i uczelnie. To po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W placówkach pojawią się też, jak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, specjaliści od cyberbezpieczeństwa na specjalnych pogadankach z młodzieżą. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała ponad 100 osób w domach i plecakach szkolnych zatrzymanych. Służby znajdowały pistolety na kulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. O poranku Łukasz Gibała. Prezydent elekt Krakowa rozdaje obwarzanki na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozmawia z mieszkańcami i dziękuje im za głosowanie, bo to właśnie on wygrał przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. O tym, jakie Łukasz Gibała ma plany na najbliższy czas, powie Katarzyna Młynarczyk.
8: Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
9: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
8: Takie rozmowy mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Łukasz Gibała zapowiada też, jakie jeszcze decyzje będą należały do jego pierwszych.
9: Ujawnimy plan ogólny, bo ja się boję, że tam zostały przemycone jakieś zapisy korzystne dla deweloperów, więc być może uchwalanie go potrwa jeszcze rok czy półtora roku, ale warto moim zdaniem popracować dłużej, ażeby on jednak był przygotowany w sposób taki, żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości, że tam nie ma jakichś zapisów krzywdzących dla ludzi.
8: Gibała zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej.
6: Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
10: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
6: Mówi Radio Pogoda Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Trwają zbiory dyni na polach. W tym roku sezon dyniowy jest udany. To przekłada się na stabilne ceny. Za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić od 2 do 3 zł. Pomarańczowych bań na polach jest dużo i osiągają one duże rozmiary. To zasługa przede wszystkim utrzymujących się wysokich temperatur w ostatnich miesiącach. Tak mówią eksperci. Jak podkreśla dr Jolanta Lisiecka z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dynia jest bombą zdrowotną, którą warto włączyć do jadłospisu.
11: Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na koloryt skóry, na naszą odporność również. No i dyniowate, dynia to jest błonnik. Błonnik to z kolei prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. A jak prawidłowo funkcjonuje układ pokarmowy, to jesteśmy odporni, bo to się jedno z drugim bardzo wiąże.
6: Sezon dyniowy trwa zazwyczaj do końca listopada.
7: Drogowskaz Radia Pogoda.
12: Około 7 mieliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych na S8 pomiędzy węzłami Konotopa a Warszawa Zachód. Brak osób rannych to dobra wiadomość, ale gorsza taka, że utrudnienia dla kierowców jeszcze mogą potrwać przez pół godziny mniej więcej. Zablokowany lewy pas ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku.
7: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Pogoda w Warszawie.
12: Dużo różnych elementów pogodowych zapowiadają dzisiaj synoptycy. Są i słoneczne chwile w prognozach, i pochmurne, i deszczowe, chociaż to akurat po zachodzie słońca dopiero w ciągu dnia padać nie powinno. No a temperatura? Na razie okolice 8 stopni, a 12 maksymalnie po południu w Warszawie. I do takiej pogody musimy się przyzwyczaić, bo w końcu październik, najbliższe dni podobnie są zapowiadane na tę chwilę.
14: Radio Pogoda.
13: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
15: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
16: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
5: Zygmunt Heizer.
16: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek 12 października. Mamy 285 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.56, zachód będzie o 17.48, a dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 11 minut.
5: I chłodny jest, proszę Państwa, i tak będzie, więc należy się rozgrzewać najlepiej najpiękniejszymi melodiami. Sława Przybylska, Słodkie fiołki teraz zaśpiewa, a za moment będzie Anna Jantar z bardzo słoneczną piosenką.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Renato.
3: Dzień dobry, witam pani Asiu i panie Zygmuncie. Cieszę się, że się dodzwoniłam.
0: A skąd się pani dodzwoniła?
3: Z małego miasteczka na Dolnym Śląsku, Sycowa.
2: No to znamy oczywiście. Proszę powiedzieć, ile u pani na termometrze?
3: Chyba 12.
2: Bardzo zazdrościmy.
0: No to cieplutko.
2: Bardzo zazdrościmy.
0: Dokładnie.
3: Ale wiatr jest zimny, więc odczuwalna będzie na pewno dużo, dużo niższa.
0: No to teraz się nieźle rozgrzejemy, pani Renato.
2: Ma pani od nas książkę, książka Marionetka Jakuba Jarno. To jest prezent dla pani. Będzie pani miała też granatowy kubek Radia Pogoda, jeśli w ciągu 30 sekund powie nam pani 5 różnych wyrażeń w różnych kategoriach tam zadanych przez Zygmunta na literę
0: T. Jak Tamara.
3: No dobrze, spróbuję. Książkę mam, ja się cieszę z książki już.
2: Fantastycznie.
0: No ale wie pani, do tego kubeczek z ciepłą herbatą czy kawą
3: to
0: i ta książka.
3: Panie Zygmuncie, to też jest moje marzenie, ale no mówię, nie zawsze wszystko idzie naraz.
2: Ale fajnie, że pani jest jedną z tych osób, które cieszą się tym, co mają. To jest fantastyczne i bardzo cenne. Przytulam panią.
0: Dobrze.
3: I ja panią również, pani Asi. I pana Zygmunta również.
0: Dziękuję bardzo. I teraz przypominamy. 30 sekund, 5 kategorii, jedna litera i tą literą jest litera T.
2: Jak tak? Tamara.
0: Mhm, możemy zaczynać?
3: Tak, poproszę.
0: Uwaga, czas start. Miasto.
3: Toruń.
0: Na obiad.
3: Tatar.
0: Roślina.
3: Roślina. Rzutkiewka.
2: Na T.
3: A na T, o Jezu.
0: Może być kwiat.
2: Roślina. Jakaś.
3: Tulipan.
0: Tak, przymiotnik.
3: Trzeźwy.
0: Tak, aktor.
3: Ojejku.
2: Czas się skończył, Jerzy Trela na przykład.
3: O, no właśnie tak. Mhm. No trudno. Będę jeszcze dzwonić na ten kubek kiedyś.
0: Zabrakło kilku sekund.
2: Ale z tym przymiotnikiem trzeźwy to podobało mi się bardzo. Trzeźwy poranek, taka akcja policji na przykład.
3: Tak jest.
0: Pani Renato, książkę wysyłamy i życzymy miłego dnia.
3: Również wszystkiego dobrego, pozdrawiam państwa, wszystkich pracowników i radiosłuchaczy i im życzę powodzenia.
0: Dziękujemy.
2: Powodzenia, miłego dnia.

Manfred Mann. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 8. W piątek o poranku robiliśmy cały program o tym, czyli imiona kandydujące do nazwania właśnie takim imieniem naszego szczurka małego, tutaj pogodowego. No i trzeba będzie głosować.

0: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
1: Od Radia Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
17: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
16: A co to znaczy CCD?
17: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
18: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama.

zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż blaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. Środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, bo myślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:31. Teraz będzie ten historyczny moment, proszę Państwa.
1: Kiedy objawimy całemu światu imię naszego szczurka, sami Państwo je wymyślili i sami Państwo je wybrali głosowaniem na Facebooku Radia Pogoda. Propozycje były 3 i za chwileczkę się okaże. Propozycje to były...
0: Poczekaj. Nominacje, bo to tak na Oscarach tak się mówi, że nominowani są.
2: Czekajcie, ja zobaczę tylko, czy szczurek
3: widzi to? Jest.
2: Proszę bardzo.
1: Nominowani byli, były imiona Gryzik, Szczurek Jurek i Redaktor. I teraz uwaga.

0: Pys.
1: Wygrał, proszę państwa, redaktor, na którego oddali państwo 76 głosów. Brawo! Gdyby państwo byli zainteresowani, drugie miejsce z niewiele mniej punktów, bo 50 zdobył Szczurek Jurek, a Gryzik tylko 17, więc witamy pana redaktora.
0: Panie redaktorze, za chwileczkę odbierze pan z naszych rąk tytuł oraz pana norkę ozdobimy stosownym napisem.
1: Czyli redaktor. Ja to się tak zastanawiam, bo on na razie mały jest, czy go nie nazwać redaktorek po prostu. Jak dorośnie, to będzie redaktor, a jak nas wnerwi, to będzie redaktorzyna.
2: Ale jakiś taki niewzruszony jest, wiecie?
0: Nie, nie, no zachowuje, wiesz, odpowiednią powagę na sytuację.
1: Po prostu ma emocje w środku, tak, no, introwertyk. Tak. Dziękujemy państwu za głosowanie.

0: Krzysztof Krawczyk w pogodnym poranku Radia Pogoda. Tabeliczka z napisem redaktor nad norkę naszego szczurka się robi. Proszę Państwa, jak się zrobi, to Państwo zobaczą to wszystko oczywiście w internecie, na naszych mediach społecznościowych. Już teraz gorąco zapraszamy, ale teraz jest za 21.09. I obiecaliśmy wiele tematów kulinarnych dla Państwa. No dynia już była, a teraz po dyni będzie coś słodziutkiego, a właściwie to będzie jeszcze przed godziną 9. Zjadłbyś tiramisu?
1: O tej porze?
0: Tak.
1: Dwa.
0: No właśnie, to jedno dostaniesz jeszcze przed godziną 9. Zapraszamy.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
2: doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Kierowcom przypominamy, że drogowcy remontują drogi dla pieszych i rowerzystów na moście Siekierkowskim. Kierowcy jadący na Mokotów mają do dyspozycji jeden pas mniej. Prace zaplanowane do końca listopada. Poza tym też na Pradze Południe, na przykład ulica Wandy w remoncie do końca października planowo.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Za 10 minut 9 pogodny poranek w Radiu Pogoda. No dobrze, bo siedzimy już i siedzimy i trzeba by było zjeść coś słodkiego, a ponieważ ostatnio wszyscy jakoś tak się składa, unikamy cukru, no to przynajmniej słodkich.
1: Do Treviso.
2: No, co z tym tiramisu?
1: No właśnie, do Treviso we Włoszech państwa zabieram, bo no, tak się podobno mówi, że ponad pół wieku temu to właśnie tam tiramisu się narodziło i dlatego w weekend do tego miasta zjechało ponad 30 amatorów z 33 krajów. Mhm. Oceniało ich 130 jurorów, degustatorów. Zawodnicy mieli 40 minut na przygotowanie deseru według tradycyjnej receptury, czyli z 6 składników: jajek, cukru, serka mascarpone, biszkoptów, kawy i kakao. W tej drugiej mogli dodać do 3 nowych składników i zastąpić biszkopty innym produktem. No i zwycięzcami tej właśnie edycji Mistrzostw Świata, dodajmy, że to były Mistrzostwa Świata, zostali pszczelarz z Brazylii, który przygotował tiramisu według klasycznego przepisu, ale też był Włoch jako autor kreatywnej wersji deseru. Technik z firmy inżynieryjnej przygotował przysmak w kształcie ula z konfiturą malinową, białą czekoladą i miodem cytrynowym.
0: No fajnie, ale to takie fanaberie z drugiej strony jakieś, tak mi się wydaje. Chociaż cały czas gratulujemy oczywiście zwycięzcom i cały czas sobie zadajemy za każdym razem to pytanie. Dlaczego nas nie było w jury?
2: No właśnie. A wiecie, jakie jest tłumaczenie słowa tiramisu?
1: No.
2: Popraw mi humor.
0: O! No to wiemy już dzisiaj, co będzie na deser. Mamy nadzieję, że u państwa tak, bo na pierwsze danie i drugie i trzecie są zawsze najpiękniejsze melodie z Kaldowie. Dopóki

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dopóki jesteś, wyśpiewali Skoldowie i do najpiękniejszych melodii wrócimy zaraz po godzinie 9:00. Wyjaśnimy też pewne Państwu wątpliwości związane z imieniem naszego szczurka. Przypomnijmy, że został Państwa głosami wyłoniony tutaj zwycięzca, czyli redaktor. Jakie są wątpliwości o tym po godzinie 9:00? Będzie też zabawa nasza ze świetnymi nagrodami. Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. A co w wiadomościach?
1: Między innymi o tym, że na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Szczegóły za chwilę.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
14: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Została ostatnia reklama.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, to ja już Państwu powiem. O godzinie 9.12 plus minus kilka sekund proszę zrobić zdecydowanie głośniej, żeby usłyszeć, co nuci Robert Janowski. Zresztą głośno można słuchać już teraz. Ciszy nocna nie obowiązuje, a będą bardzo ważne wiadomości.
1: Co zrobić, gdy do szkoły wtargnie napastnik? Specjalne instrukcje trafią dziś do dyrektorów i nauczycieli. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości. Komitet Noblowski ogłosi dziś laureata tegorocznego ekonomicznego Nobla.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówi wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
18: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społeczeństwie.
1: Szkoły będą w tym tygodniu kontrolować także policjanci. Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej, Monika Piątkowska, prawie 38%. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i z Tarnowa, gdzie nie są już potrzebne. A powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
21: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
1: Odcinkowy pomiar zostanie także przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata albo laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie i nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla. Jeszcze maksymalne ceny paliw na dzisiaj. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a benzyny 98 7,85. Maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł. 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny Paliwa Niżej. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne na jutro.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0. Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i 3 mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice z Widzewem Łódź 2-1. W Anglii wciąż znakomicie spisuje się Manchester City, który wygrał wszystkie mecze. Wczoraj w hicie kolejki pokonał Liverpool 3-0. Dla The Reds była to pierwsza porażka w sezonie. Broniący tytułu Arsenal wygrał w sobotę z Leeds 2-1 i do City traci 3 punkty.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Pogoda.
1: Miejscami przelotnie będzie padał deszcz, na północnym wschodzie dzisiaj możliwe burze, w Karpatach, ale tak wyżej, opady śniegu. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 13 stopni, odrobinę chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 9 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło.
0: I śnieg, i burze, to jest szaleństwo jakieś.
1: Ale 12 dzień października. Nie powiedziałem, są też w prognozie przejaśnienia, a nawet jest określone to jeszcze słowem większe przejaśnienia.
0: No.
1: Dobrze. Lepiej?
0: Jest na co czekać. No. Miłego, słonecznego dnia Państwu życzymy. Michał Pierzchała, dziękuję.
1: Dziękuję.
19: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
0: 5 minut po godzinie 9. Kłaniamy się Państwu. Dzisiaj jest poniedziałek, 12 dzień października, 285 dzień roku, do końca roku 80 dni, a do końca jesieni dni 70.
24: Świetnie.
2: Wszystko powiedziałaś.
0: I przypominamy Państwu, że dzisiaj jest dzień bezpiecznego komputera. Ty co taki zdyszany?
2: Przepraszam, w toalecie.
0: O, to przepraszam.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że imieniny obchodzą Felix, Maksymilian, Marcin i Witold.
0: Nie zadzieraj nosa, zaśpiewają czerwone gitary. Sami Państwo słyszą. Samo życie tutaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. Samo życie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po dziewiątej.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
2: Robert Janowski teraz codziennie od rana kręci się po redakcji Radia Pogoda, żeby w odpowiednim momencie wejść do studia i zanucić, a państwa, takie jest jego zadanie, a państwa zadaniem jest odgadnąć, jaką melodię nuci Robert Janowski i jeszcze powiedzieć nam, jak państwo będą w tej sprawie dzwonić pod 22 444 4004, to z czym dobrym się państwu ta najpiękniejsza melodia kojarzy.
0: Ponieważ ta pierwsza informacja jest bardzo krótka, minimalna, proszę się bardzo skupić. Robercie, oddajemy ci głos.
3: Słuchajcie, nastawcie się na dzisiejsze zmagania z propozycją piosenki do odgadnięcia. Uwaga, będę zaczynał. Zaśpiewam dwie nuty. Fa. O Jezus, mam jak to nisko, ale to tak jest. Fa, fa, fa, fa.
0: No? No?
3: Jakie piosenki mogą się zacząć od takich dźwięków? A ty...
2: Ja to chyba jestem głucha, bo w ogóle nic nie słyszę.
0: Wiesz, mnie się milion piosenek skojarzyło.
2: No właśnie, albo tak. Co byśmy tu mogli państwu podpowiedzieć? No nic tak naprawdę. Jeżeli państwo może jakoś wiedzą, albo się państwu wydaje, że wiedzą, oczywiście proszę dzwonić z odpowiedzią 22 444 4004, a jeśli nie, to za godzinkę, ewentualnie za godzinkę z kawałkiem pojawi się kolejny odcinek i wtedy tych nutek będzie więcej.
0: Na szczęście.
2: Na szczęście. Dziękujemy, Robercie.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 18 minut, o już 19 minut po godzinie 9. O mistrzostwach w robieniu ciasta tiramisu mówiliśmy jeszcze przed godziną 9. Co to znaczyło to tiramisu?
1: Podnieś mi nastrój, spraw, że będę się uśmiechał. Coś takiego. No.
0: Bardzo ładne tłumaczenie. Państwo znają to ciastko, ale trochę inaczej je tłumaczą.
2: Dzień dobry, drodzy redaktorzy. Ja znam jeszcze inne tłumaczenia tiramisu. Tyraj, misiu, tyraj. Pozdrawiam, Dorota.
0: Dziękujemy, pani Doroto. Słyszeliśmy nieraz, że to ulubione ciastko szefa.
1: Tak jest.
0: Tyraj, misiu. A, dobra, może zostawmy to. Ślinka cieknie tak czy inaczej.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie od APM Development. August

0: mercedes-benz.pl.
1: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Reklama.

0: Bueno.
1: Pogodny poranek, 9:30, my tu sobie gadu-gadu, a Szczurek redaktor się przygląda.
2: Jedna z naszych słuchaczy powiedziała, żebyśmy go wyrzucili, bo nam tutaj zarazków nas nosi i przegryzie wszystkie kable. Nasz jest inny.
1: Nie.
2: Nasz jest inny redaktor.
1: Śliczny, higieniczny.
2: Bardzo. A w ogóle o tym, że szczury są pożyteczne. Chyba nie, znaczy może pożyteczne to nie, ale bardzo inteligentne. To chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Proszę posłuchać, jaką historię opowiedział nam jeden z naszych słuchaczy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Wiele, wiele lat temu. Moja córka miała szczura i on się nazywał Felek. Najciekawsze było to, że jak przychodziłem do domu, to Felek po nogawce wchodził mi na kolana i jak ja jadłem obiad, zawsze czekał na kawałeczek ziemniaczka. Był wyprowadzany na dwór, no niczym piesek czy kotek. Nigdzie nie uciekał, z córką wychodził na spacer. Któregoś dnia, wychodząc z domu do pracy, szczur nagminnie próbował uciec na klatkę schodową. Więc złapałem go pierwszy raz, drugi raz, ugryzł mnie w palec, czego nigdy nie robił, i poszedłem do pracy. W pracy nie dawało mi to spokoju, bo pochodzę z Koźla, więc marynarze zawsze mówili, że szczury uciekają z okrętu, który potem zatonie. No więc ta historia nie dawała mi spokoju. Wróciłem do domu i proszę sobie wyobrazić, że piętro niżej podpalił mieszkanie jeden z moich sąsiadów. Mieszkanie już było mocno zadymione, a ja w ostatniej chwili wyprowadziłem moją żonę z domu. Pozdrawiam, Jerzy.
1: Niesamowita historia.
2: Co za historia, nie?
1: No.
2: Panie Jerzy, serdecznie pozdrawiamy. No, dobrze, że się nikomu właściwie nic nie stało. I teraz nie wiadomo, czy to kwestia tego, że to był szczur i rzeczywiście one uciekają z okrętu, czy kwestia tego, że to było zwierzę domowe, a wszystkie zwierzęta domowe, no nieraz się słyszy takie historie, że pies, kot, tu akurat...
1: Przeczuwają, co może się wydarzyć.
2: Także zwierzątkom należy ufać i to jest najlepszy dowód na to. Panie Jerzy, bardzo dziękujemy za tę historię. Coś niesamowitego.

0: No i tak, Michał Ledo co wyszedł i zaraz, a gdzie te chłopy, gdzie ci mężczyźni?
1: No mamy, no są mimo wszystko no. W studiu Radia Pogoda od jakiegoś czasu jeden dodatkowy, czyli pan Szczur, redaktor. Tak, stwierdziliśmy, że to chłopiec też, czyli mężczyzna, ale są jakieś wątpliwości dotyczące imienia.
2: Jak ktoś wejdzie i powie redaktor, no to co, wszyscy staniecie? No to jeszcze trzeba sam coś dodać.
1: Co? Nie, redaktor to imię. Redaktor.
0: Tak.
1: Redaktor Zygmunt,
0: tak.
1: Redaktor Michał, redaktor Asia, redaktor Julia, redaktor Adrian, redaktor.
0: Tak.
1: To chyba jasne.
0: Wszystko jasne.
1: Niczego już nie będziemy zmieniać. Redaktor wygrał.
0: A jak to wygląda? Zobaczą Państwo.
1: Proszę zaglądać na media społecznościowe Radia Pogoda, to się Państwo na pewno uśmiechną. A może nawet roześmieją w głos. Za 19 minut będzie 10.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Reklama.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: To dla kochania.

0: Nie pomaszerował, tylko przymaszerował.
1: Nie przymaszerował, tylko przyjechał.
2: No i właśnie w związku z tym pytanie na dzień dobry,
1: dzień Piotr
2: Sparakowski. Dzień dobry. Zmokłeś?
1: Nie.
2: To gratulacje, potrafisz między kroplami.
1: I to mrzawki.
2: Mamy okno w studiu, to wiemy, że deszcz pada.
0: No tak, troszkę mokro się zrobiło, ale nie traćmy nadziei, słońce jeszcze się pojawi.
2: I gdzieś tam się na pewno
1: pojawi. To chwilowe jest.
2: Tak, przejdzie bokiem?
1: Nie, no przechodzi. Aha. Nie bokiem, ale przechodzi.
2: Czyli przeciera się.
1: Przeciera się, tak.
0: Za 10:10, po 10:00 przejmujesz stery. Co tam u ciebie?
1: Robert Janowski oczywiście zanucił u was? Słuchajcie, no ale są specjaliści, którzy potrafią po jednej nutce. To ja myślę, że Robert liczy na nich właśnie.
0: A dzisiaj nawet dwie były.
1: A no widzisz, to podwójnie. Więc sprawdzimy po 10:00, jak tam państwu idzie z odgadywaniem tej najpiękniejszej melodii, którą próbował zanucić Robert podczas pierwszej rundy, tak? To się tak nazywa?
2: Tak,
1: naszej zabawy. Znajdź tę melodię.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie do słuchania Radia Pogoda. Dzisiaj poniedziałek, więc sami państwo wiedzą. Różnie to w życiu bywa, a z najpiękniejszymi melodiami bywa po prostu lepiej. Słyszymy się jutro. Zygmunt Heizer.
0: Ja się kropię.
2: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Ślubne prezenty Ireny Jarockiej i Perhaps, Perhaps, Perhaps Doris Day. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy w Radiu Pogoda za parę minut, a właśnie tyle czasu potrwają te wiadomości.
1: Wiadomości z Warszawy.
15: Adrian Górny. 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa 3 osób dla 21-latki po ataku z użyciem noża. Do zdarzenia doszło w sobotę w szkole dla dorosłych przy ulicy Mińskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala. Sprawczyni została na razie aresztowana na 3 miesiące. W sobotę atak z użyciem noża mieliśmy też w autobusie linii numer 755. To było na Bielanach. 2 osoby trafiły do szpitala, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Pozostając w temacie komunikacji miejskiej, już 1700 uwag zgłosili mieszkańcy w sprawie planowanych zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych stacji metra na Bemowie. Po co te zmiany? Mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
16: Aby zapewnić atrakcyjny dojazd do nowych stacji metra i rozszerzyć powiązania ze stacją Karoli w okolicy ulicy Połczyńskiej, osiedli w Ustusie i we Włochach.
15: No i generalnie na razie mieszkańcy nie są zadowoleni z proponowanych zmian, ale konsultacje jeszcze trwają. I do tego tematu wrócimy za 2 godziny. Za godzinę powiemy o tym, jak Warszawa chroni dzieci przed tym, co mogą znaleźć w sieci.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Pogoda w Warszawie.
15: Głównie chmury w prognozach dla Warszawy, ale to nie oznacza, że nie mamy szans na spotkanie ze słońcem. Po południu są zapowiadane przejaśnienia, chociaż pomiędzy tymi przejaśnieniami z kolei pojawiają się drobne opady w prognozach. 11 stopni maksymalnie na termometrach w Warszawie. Ta odczuwalna temperatura to co najwyżej 8 stopni. Mocno jesienna temperatura. Wiatr akurat nie powinien tu dokładać niczego od siebie, ma być słaby.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
17: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Tydzień zaczniemy od sprawdzenia, jak Państwu idzie odgadywanie melodii, której fragmencik zanucił Robert Janowski przed mniej więcej godziną w zabawie Zgadnij tę melodię. Za około pół godziny zajmiemy się motoryzacją w taki dość szczególny sposób, ale zanim co, to sobie posłuchamy najpiękniejszych melodii Ireny Jarockiej, Doris Day i zespołu Czerwony Tulipan.

0: Grupa Czerwony Tulipan w Radiu Pogoda. To nie jest ta melodia, którą po dziewiątej nucił Robert Janowski w zabawie Zgadnij tę melodię. No ale warto, teraz przyjrzymy się Państwa odpowiedziom, bo Państwo przecież próbują odpowiedzieć w walce, że tak powiem, nieadekwatnie o piękne radyjko z logo Radia Pogoda, piękne i przenośne w dodatku. Jak Państwu idzie ten pierwszy krok w naszej zabawy, czyli rozwiązywanie zagadki muzycznej? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, chciałbym, że piosenka Panielowskiego to prawdopodobnie piosenka Franka Sinatry, My Way.
2: Odpowiedź na wymruczaną melodię to jest Zbigniew Wodecki, Lubię wracać tam, gdzie byłem już.
0: Też nie.
1: Moim zdaniem to jest Mimozami, jeśli się zaczyna, Czesława Niemena.
3: To jest Jerzy Połomski, 20 lat, a może mniej, ta piosenka?
4: Wydaje mi się, że piosenka, która została nucona, to Krzysztof Krawczyk, Dziewczyny, które mam na myśli.
1: Czy Robert Janowski nie nucił piosenki Płonie ognisko w lesie? Pozdrawiam wszystkich i całą redakcję.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Nie, to nie była ta piosenka. Na razie jeszcze prawidłowe rozwiązanie zagadki nie padło, ale proszę być dobrej myśli. Robert odwiedzi nas chwilkę po południu, żeby troszkę ułatwić prawidłowe odpowiedzi, więc proszę słuchać Radia Pogoda, tym bardziej, że mamy tu same najpiękniejsze melodie, na przykład taką w wykonaniu Wojciecha Młynarskiego.

jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człowieka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego żyje.

0: dilly-dum, boop-boop-i-doop.
1: Ta piosenka Marilyn Monroe dobrze pasuje do naszej powieści, którą wieczorami czyta w Radiu Pogoda Wojciech Masiak, to ordynat Michorowski Heleny Mniszkówny, który dziś wieczorem wraca po weekendowej przerwie. Właśnie w czwartek skończyliśmy słuchać w tym miejscu.
2: Włochy znam wybornie, jestem mężny, tak. Zostanę najpewniej bandytą apenińskim i przezwę się Bohdan Michor. To będzie ładne. Tworzył projekty coraz dziksze, ale poważnie zastanawiał się nad swoim losem, chociaż się z tym nie zdradzał. Duży wpływ wywarła na nim wizyta matki w Głębowicza.
1: O, ciąg dalszy nastąpi, dokładnie nastąpi dzisiaj o 22, kiedy Wojciech Masiak na antenie Radia Pogoda przeczyta kolejne fragmenty powieści Heleny Mniszkówny, ordynat Michorowski.
3: Reklama. Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Castorama!
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście.
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brikomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Grupa i radość o poranku, a teraz kilka o motoryzacji, to takiej dobrze znanej. Citroën, francuska firma samochodowa, planuje przywrócić legendarny model 2CV do produkcji, oczywiście w odświeżonej wersji i z elektrycznym silnikiem. Wszyscy znamy chyba to auto, choćby z filmów o żandarmie. Jeździły nim zakonnice w tej serii filmów. Pierwsze egzemplarze tego samochodu 2CV pojawiły się w 1948 roku jako samochody dla rolnictwa z wysokim zawieszeniem, dobrymi resorami. Auto produkowano przez ponad 40 lat, bo nie tylko rolnicy darzyli go sympatią, nawet chyba można powiedzieć, że Citroën 2CV zmotoryzował Francję, więc teraz autorzy odświeżonego projektu liczą na to, że ta nowa wersja samochodu z elektrycznym silnikiem z jednej strony zyska popularność na fali nostalgii, z drugiej spodoba się nowemu pokoleniu, które zwraca uwagę na dbałość o środowisko. No, plany są takie, żeby auto trafiło do salonów samochodowych w 2028 roku, więc z naszego punktu widzenia nie prędko. Ale kto wie, czy nie rysuje się nam nowy trend w motoryzacji, powrotu do znanych i popularnych modeli z przeszłości. Volkswagen czy Porsche już to zrobiły i tak się zastanawiam, który model samochodu można by przywrócić spośród tych, które wytwarzano w naszym kraju. Warszawę, Syrenę, może Nyskę? Jak państwo myślą? 22 444 4004.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Małgoś, piosenki podziękowania od Andrzeja Rybińskiego. Z jednej strony rzecz bardzo osobista, z drugiej przebój, który podoba się bardzo wielu słuchaczom. No i najpiękniejsza melodia oczywiście, do czego pan Andrzej ma wyjątkowy talent. A propos wyjątkowych talentów, za chwilkę usłyszymy piosenkę, którą stworzyły same wyjątkowe osoby. Agnieszka Osiecka słowa, Jerzy Duduś Matuszkiewicz muzyka, Elżbieta Czyżewska i Daniel Olbrychski wykonanie w filmie Małżeństwo z rozsądku.
1: Radio Pogoda.

0: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Została ostatnia reklama.
16: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
8: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
9: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Stówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
4: Za mnie!
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Reklama.
12: Najpiękniejsze melodie Pola Anki Diana oraz Filipinek Servus Panie Chief dzieli niemal dekada, ale obie dobrze będą brzmieć w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
13: Wiadomości z Warszawy.
14: Adrian Górny. Rusztowanie runęło na chodniki i przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu Opaczewskiej i Bohaterów Września na Ochocie wczoraj po południu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Skończyło się tylko na dużym bałaganie i problemach z kursowaniem autobusów. Zaczynają się ćwiczenia Syrena 26. Do piątku na terenie województwa mazowieckiego będą uruchamiane syreny alarmowe. Do tego mogą się pojawiać także komunikaty głosowe. Pamiętajcie, to tylko ćwiczenia. Warszawa proponuje też ćwiczenia, zajęcia dla rodziców, żeby uczulić ich na to, co ich dzieci mogą znaleźć w internecie. Mówi Marzena Gawkowska z ratusza.
15: Kontroluj, co twoje dziecko ogląda w sieci, rozmawiaj z nim o tym, kontroluj czas spędzany przez dziecko przed ekranem.
14: Z internetu korzysta 80% dzieci między 7 a 14 rokiem życia. Średnio spędzają przed ekranem 4,5 godziny dziennie. Ja zapraszam do słuchania radia. Za godzinę kolejna porcja informacji. Powiemy m.in. o ciekawym odkryciu podczas remontu kamienicy przy Puławskiej.
13: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
14: Zacznijmy od dobrych informacji. Dobra lub nawet bardzo dobra jest jakość powietrza dzisiaj w Warszawie. Reszta już nie wygląda aż tak dobrze, chociaż przejaśnienia w prognozach na popołudnie są, ale dominować mają chmury, a nawet z tych chmur zapowiadane są drobne opady, krótkotrwałe, tak co chwilę. Gdzieś tam mogą się pojawiać około 15, 17, później w nocy także. 11 stopni dzisiaj maksymalnie w Warszawie.
13: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
12: Piotr Sforakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda po krótkiej przerwie na wiadomości. Usłyszymy zaraz przeboje Pola Anki, zaraz teraz właściwie, zespołu Filipinki i duetu Krzysztof Krawczyk, Bogdan Smoleń, po czym wrócimy do motoryzacji XX wieku w XXI stuleciu, a za pół godziny w cyklu Pogodne Lata będziemy wspominać rok 1978.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Gdyby się Państwo zastanawiali, czy można połączyć melancholię i wesołość, to myślę, że Krzysztof Krawczyk i Bogdan Smoleń rozwiali wszelkie wątpliwości. Kluczem jest tutaj chyba dystans do siebie. Ale miało być o tym, które z dawnych samochodów produkowanych w Polsce chętnie by Państwo zobaczyli w nowej, odświeżonej wersji. Halo?
1: Panie Piotrze,
0: tak?
1: Ja nie wiem, czy Pan w ogóle pamięta taki samochodzik malutki Mikrus 353. Na tym Mikrusie w swoim czasie uczyłam się jeździć w lesie, bo w lesie mi taki wspaniały posiadacz tego Mikrusa udostępnił samochód i jak ruszyłam, to myślałam, że wie pan, jestem na rajdzie w Monte Carlo. Nie, te wszystkie samochody typu Warszawa i tam te inne takie, wie pan, Łady i tam jeszcze te inne, nie. Tego nie mam gdzie zaparkować, natomiast na taki codzienny, tylko kupić powiedzmy coś tam gdzieś, to Mikrus, małe toto, piękne toto i jedzie. Pozdrawiam Antonino.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Antonino. Tak, zdarzyło mi się widywać Mikrusa MR300 na polskich ulicach, a wydaje mi się, że to Wartburg miał numer 353, ale mniejsza o detale. Z Izery niewiele wyszło, więc może rzeczywiście warto by pomyśleć o wskrzeszeniu Mikrusa. A które auto produkowane kiedyś w Polsce Państwo chętnie by zobaczyli w nowej wersji na ulicach polskich miast, na polskich drogach po prostu? Ja przyznam, że chętnie bym zadawał szyku Warszawą M20 z elektrycznym silnikiem albo syreną 105, a co tam?

ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: Janusz Gnatkowski tak pięknie pożegnał się z Rzymem. Najpiękniejsze melodie wracają lada moment do Radia Pogoda. Usłyszymy piosenki w wykonaniu Hanny Rek i Heleny Majdaniec, a potem zajmą nas wspomnienia sprzed prawie pół wieku. Radio Pogoda.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleo Farm.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2.

0: Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1978. Pod koniec lutego Józef Łuszczak został pierwszym polskim narciarskim mistrzem świata, wygrywając bieg na 15 kilometrów podczas zawodów w fińskim Lahti. Sam o tym tak potem opowiadał.
2: Na złoto nie liczyłem. Powiedziałem, że o złoto walczyłem, to dałem z siebie wszystko, że mistrza świata jeszcze nie było. Ponad swoje możliwości już biegłem. Chciałem usłyszeć Mazurka strasznie. Chciałem, żeby mnie zagrali. Zagrali chyba. Wiem, że to dla mnie.
1: No właśnie, udało się. 26 lutego Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Noce i Dnie.
3: Tu jest kilka bardzo ładnych pokoi. Jeżeli pani ma ochotę, to ja je mogę pani pokazać.
4: Nie, to naprawdę. Przy okazji, niekoniecznie dzisiaj muszę oglądać.
3: To na razie tylko tak wygląda, ale jak się to wszystko posprząta, wyremontuje, urządzi, no to będzie zupełnie

0: Niech żyje Bali Maryla Rodowicz, a po balu, no nawet jeżeli Państwo się budzą późno, to pewnie Państwo usłyszeli o porannej zabawie Radia Pogoda Szybka Piątka, do której codziennie chwilkę po 8 rano zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Tam trzeba w ciągu pół minuty podać 5 wyrażeń zaczynających się na jedną z liter alfabetu, mieszczących się w kategoriach, które Asia i Zygmunt podają podczas zabawy. Dzisiaj akurat nie było pełnego triumfu, ale pani Renata i tak za sam udział, za odwagę zmierzenia się z zadaniem dostała książkę Jakuba Jarno Marionetka. Swoją drogą w zamierzeniu ta książka to jest swoista kontynuacja lalki, więc możliwe, że się spodoba. Natomiast pani Renacie nie udało się zdobyć granatowego kubka Radia Pogoda, ale państwu może się ta sztuka udać. I to już jutro, chwilkę czy dwie po 8 rano.
1: Weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
2: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
1: Ciężka?
2: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
2: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić
11: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
17: Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
21: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
22: Została ostatnia reklama.
23: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: to promocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
8: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.

0: Andrzej Dąbrowski za chwilkę poprosi Zapomnij mnie, a potem Zbigniew Kurtycz zaśpiewa moją ulubioną piosenkę tramwajową. Natomiast teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Adrian Górny. Duże zainteresowanie planowanymi zmianami w komunikacji miejskiej w związku z otwarciem nowych linii metra. Miasto planuje zmiany dotyczące ponad 20 linii autobusowych na Bemowie, w Ursusie i we Włochach, żeby był lepszy dojazd do metra, ale nie każdemu się to podoba.
3: Nie będę z tego korzystać, ponieważ musiałabym nie wiadomo po co jechać naokoło.
2: W ciągu tygodnia wpłynęło już 1700 uwag. Konsultacje potrwają do 25 października. Pewnie dłużej potrwa remont elewacji kamienicy przy Puławskiej 48, to może będzie i więcej ciekawych odkryć, bo na razie po skuciu tynku przy wejściu na klatkę schodową odkryto tam kotwicę Polski Walczącej. Po pracach konserwacyjnych ma zostać wyeksponowana na ścianie budynku i zabezpieczona. W jednym z budynków na Woli zatrzymano 16-latka, który wystawił ogłoszenie, że wynajmie apartament. Tylko że to nie był jego apartament. Na spotkanie w sprawie wynajmu założył perukę, czapkę i okulary. Policjantów to nie zmyliło i wkroczyli do akcji. Na razie 16-latek trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
2: 11 stopni dzisiaj maksymalnie, a i to tylko na termometrach odczuwalna temperatura poniżej 10. Głównie chmury w prognozach, drobne przejaśnienia możliwe, ale i też popadać jeszcze może. Po południu i później w nocy, nocą 6 stopni w najchłodniejszym momencie. Jutro, podobnie jak dziś, 12 maksymalnie, padać nie powinno. Przez większość dnia chmury i dopiero bliżej zachodu słońca we wtorek słońce się może pojawić.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
0: Dzień dobry. Poniedziałkowe popołudnie rozpoczynamy najpiękniejszymi melodiami w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego, Zbigniewa Kurtycza i zespołu ABBA, a potem będzie to, na co czekają wszyscy, którzy bawią się z nami w zabawie Zgadnij tę melodię, czyli drugie nucenie Roberta Janowskiego. A za pół godziny wrócimy do nowych wersji dobrze znanych aut.

0: Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda.
1: Zgadnij tę melodię wraca z podpowiedzią Roberta Janowskiego, ale najpierw chwilka wyjaśnienia. Chodzi nie tylko o to, żeby Państwo odgadli najpiękniejszą melodię, której fragment nuci Robert codziennie, ale także o to, by potem powiedzieli Państwo, z czym się kojarzy Państwu ta piosenka, jakie mają Państwo wspomnienia z nią związane, bo dopiero wtedy można zdobyć nasze przenośne radio z limitowanej serii Radia Pogoda. To jest nagroda główna w tej zabawie. No dobrze, to najpierw sprawdźmy odpowiedzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Stawiam na Leonarda Cohena, Dance Me to the End of Love.
3: Myślę, że to jest piosenka Mały Książę.
4: Sądzę, że chodzi o piosenkę Żółte Kalendarze.
1: Nie.
4: Piotra Szczepanika.
5: Według mnie będzie to Janusz Gniatkowski, Pole Zielone. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Prawidłowe rozwiązanie zagadki jeszcze dziś nie padło, a ja tylko dodam, Robercie, że na razie najwięcej głosów dostało wspomnienie Czesława Niemena.
6: Tak myślałem.
7: Że troszeczkę poszliście nie w tą stronę, to muszę dołożyć więcej. I to zabrzmi teraz tak. Tatira, papaba, papara.
1: Szczerze powiem, Robercie, że nie wiem, czy to wystarczy. Ale proszę próbować odgadnąć tę najpiękniejszą melodię, potem zadzwonić do Radia Pogoda pod znany Państwu numer 22 444 40 04 i po podaniu rozwiązania zagadki koniecznie proszę dodać swoje wspomnienie albo skojarzenie związane z tą piosenką. Do zdobycia jeszcze dziś po południu, jak mówiłem, bialutkie, przenośne radio z dumnym logo Radia Pogoda na froncie. Znajomi będą zazdrościć.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: ja.
1: Swoje zamiłowania Marek Tarnowski zdradził w 64 roku i myślę, że niezależnie od długości i szerokości geograficznej, ten sposób myślenia nie tylko jest dość powszechny, ale też dość aktualny. Deszcz owszem, ale najlepiej, kiedy akurat na nas nie pada. Słońce, no pewnie, ale nie za mocne, no i tak dalej. O słońcu za kilka minut w Radiu Pogoda zaśpiewa Eleni, ale najpierw potańczymy twista w rytm przeboju Czabiego Czekera.
2: To influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przecen na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w Stylu Włoskim. Już dziś wszystko.

0: zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Została ostatnia reklama.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Aktualnie słońce sobie lśni, tylko czasami zachodzi za chmury u nas. I widzimy to ze studia Radia Pogoda. Od rana obserwujemy tę pogodę z takim cichym zachwytem, o, tak bym to ujął. Natomiast wygląda na to, że w motoryzacji światowej rysuje się pewien nowy trend. Legendarne marki i modele aut wracają w odświeżonych elektrycznych wersjach po garbusie sportowym Porsche 911 i paru innych modelach. Niebawem zobaczymy odświeżonego Citroena 2CV. Nie ma tu żadnego auta, które było produkowane w naszym kraju lub u któregoś z sąsiadów Polski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marek. W kwestii przywracania marek kultowych samochodów, chciałbym przypomnieć panu redaktorowi, że od dłuższego już czasu jeździ po naszych także ulicach Fiat 500.
0: Tak.
1: Chyba jeden z bardziej kultowych samochodów w historii motoryzacji. Ja nim zresztą też jeżdżę.
0: Gratuluję.
1: Pozdrawiam
0: również i gratuluję, panie Marku, legendy na parkingu lub w garażu. Ale chciałbym przypomnieć, że Fiat 500 nie był produkowany w Polsce, a ja pytałem o to, jak nasze polskie zakłady motoryzacyjne mogłyby nawiązać do tego trendu w, no chyba nie tylko europejskiej motoryzacji.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda akurat w tej chwili w piosence Sławy Przybylskiej, a za chwilkę w przebojach duetu Simon & Garfunkel, Haliny Żytkowiak i Krystyny Konarskiej. Tak sobie myślę, żeby zatrudnić Roberta, mówiąc w cudzysłowie, jeszcze raz dzisiaj w naszej zabawie, zgadnij tę melodię. Może wtedy, no w każdym razie na pewno będzie dziś jeszcze przynajmniej jedna podpowiedź Roberta w dzisiejszym odcinku naszej zabawy zgadnij tę melodię. Także proszę słuchać uważnie i być może wtedy uda się odgadnąć. I proszę pamiętać, dzwoniąc do Radia Pogoda, o wspomnieniach i skojarzeniach związanych z tą odgadniętą piosenką.
1: Radio Pogoda.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Kupujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dużo dobrego.
0: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
2: Za mniej.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
10: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
15: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
17: 40 lat minęło, zaśpiewa za kilka minut Andrzej Rosiewicz, potem usłyszymy wielki przebój Elvisa Presleya, Always on my mind. Wszystko razem pięknie zabrzmi w Radiu Pogoda zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
18: Sprawa rzekomego planu zamachu na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. Nowy dzwon bije już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
20: A
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej, Tomasz Węsk.
3: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gróźb pod adresem rządzących.
15: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gróźb.
3: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
20: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
3: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
18: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Strzelanina w szkole we Francji niedaleko Marsylii na południu kraju. Ranni są dyrektor i nauczycielka. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który miał strzelać z broni myśliwskiej. Na miejsce jadł francuski minister edukacji i szef MSW tego kraju. W polskich szkołach uczniowie i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, ale żarty się skończyły, ostrzega wojewoda małopolski Krzysztof Jan Kręczar.
21: Jest prawdą, że również na terenie województwa małopolskiego w ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków zgłoszeń dotyczących zagrożenia, poczucia zagrożenia ze strony uczniów i ich rodziców. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie.
18: Po serii niepokojących incydentów w placówkach szkolnych służby kontynuują dziś zaostrzone kontrole, a policja zwiększyła obecność funkcjonariuszy wokół szkół. 26-letni Litwin pozował do zdjęcia w byłym niemieckim obozie Auschwitz z gestem pozdrowienia hitlerowskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzut propagowania nazizmu i zapłacił grzywnę w wysokości 2000 zł. Litwin odwiedził teren byłego obozu w minioną sobotę. Fotografowała go żona. Dwóch laureatów otrzymało tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. To Amerykanie Robert Hall oraz Michael Woodford. Zostali nagrodzeni za mikroekonomiczne postawy stabilizacji makroekonomicznej. Będziemy do ich nagrody i dokonań wracać, a na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
22: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
19: Pogoda.
18: Duże zachmurzenie na początek tygodnia. W trakcie dnia przelotnie będzie padać deszcz. Lokalne burze spodziewane są dziś na północnym wschodzie Polski. Chłodno. Od 10 do 13 stopni przeważnie na termometrach. Jeszcze chłodniej miejscami w rejonach podgórskich. Tam od 7 do 9 stopni.
22: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
23: Za pół godziny zajmiemy się autami. Piotr Sworakowski, dzień dobry. Autami, które chętnie znów zobaczylibyśmy na polskich drogach. Natomiast mam też dobre wieści dotyczące zabawy Zgadnij tę melodię. Udało mi się złapać Roberta Janowskiego w przelocie i namówić go do tego, żeby spędził minutkę czy dwie z Państwem i ze mną w studiu Radia Pogoda i jeszcze raz może zanucił tę dzisiejszą zagadkę. Obiecał, że za chwilkę wpadnie do studia, więc czekając posłuchajmy najpiękniejszych melodii Andrzeja Rosiewicza i Elvisa Presleya. A potem posłuchamy, jak śpiewa, jak Robert sobie nuci najpiękniejszą melodię.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: No tak, ale najpierw posłuchajmy, które piosenki państwo typowali po podpowiedzi Roberta przed godziną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mnie się kojarzy ta melodia, którą pan Robert Janowski zanucił, z piosenką pana Meca i Portret.
3: Myślę, że to jest Lubię wracać tam, gdzie byłem, już Zbigniewa Łodeckiego.
4: Uważamy, że jest to piosenka Uciekaj moje serce Sewryna Krajewskiego.
5: No w tej chwili to mi się kojarzy z Nie płacz, kiedy odjadę. No nie.
6: Stawiam na piosenkę Herbatka we dwoje, Kabaretu starszych panów, pan Basowski, pan Przybora.
7: Wakacje z blondynką? Czyżby to były? Macieja Kosowskiego?
1: Nie.
7: Tak mi się wydaje. Pozdrawiam, Zbyszek z Mińska-Mazowieckiego.
1: Wzajemnie pozdrawiam, panie Zbyszku. Znów nie padło ani jedno dobre rozwiązanie. Państwa sympatie przesunęły się z wspomnienia Czesława Niemena w kierunku Wakacji z blondynką Macieja Kosowskiego. Wszystko świetnie, ale nie o tę melodię nam chodziło, prawda, Robercie?
8: Nie umawialiśmy się, że będzie łatwo,
1: no
8: prawda?
1: No tak, dzisiaj. Prawda.
8: Więc dobra, jestem na to przygotowany. Mogę śpiewać cały dzień. Dłuższy fragment wam teraz przedstawię.
1: Już? To jeszcze raz. Jeszcze raz, poproszę.
8: Znaczy, chyba miałbym sam też problem z tym. Teraz, gdzie to znaleźć, że jakie to dźwięki
1: są? Właśnie, właśnie. Tak.
8: Dobra, w razie czego się spotkamy i zaśpiewam kolejny fragment.
1: No właśnie, także od razu słychać, że Robert jeszcze nie jedną podpowiedź ma w zanadrzu. A jak państwo już skojarzą, co to za piosenka, to proszę zadzwonić do Radia Pogoda, podając nie tylko samo rozwiązanie, ale też swoje wspomnienie związane z tym utworem. Może być skojarzenie, bo to dopiero ta druga część sprawi, że państwo zdobędą nasze przenośne radyjko z limitowanej serii Radia Pogoda.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: hulali po polu, pijąc kakao i słuchając Radia Pogoda. Tak to powinno brzmieć. Państwo dzwonią do Radia Pogoda w przeróżnych sprawach, nie tylko w sprawie naszej zabawy Zgadnij tę melodię, co nas bardzo cieszy, bo czasami udaje się nam wszystko wyjaśnić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam Radio Pogoda. Krzysztof z Warszawy.
0: Wzajemnie.
1: Chciałbym się dowiedzieć, jak się zapisać do tej szybkiej piątki. Chciałbym wystartować w tym konkursie, no bo już radyjko mam. A teraz chciałbym mieć książkę plus kubeczek, bo moja żona zbiera kubki różnego rodzaju. Mam małą kolekcję. No, przydałby się taki kubeczek jeszcze. Do usłyszenia. Jeszcze raz pozdrawiam. Krzysztof.
0: Do usłyszenia i również pozdrawiam, panie Krzysztofie. Już wyjaśniam, że nigdzie nie trzeba się zapisywać. Wystarczy włączyć Radio Pogoda rano, najlepiej jak najwcześniej, i słuchać porannego programu Radia Pogoda. Chwilkę przed ósmą zwykle to się dzieje. Zygmunt Heiser wtedy wyraźnie mówi, kiedy można dzwonić w sprawie szybkiej piątki. Podaje numer telefonu, który zresztą wszyscy znają, bo to 22 444 40 04. No a potem już liczy się refleks. Także powodzenia.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Autopromocja.
3: Poszukiwana?
4: Najpiękniejsza melodia.
3: Znaki szczególne?
4: Kilka nut i miliony wspomnień.
3: Ostatnie miejsce pobytu?
4: Radio Pogoda.
5: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
6: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio od Radia Pogoda.
5: Szczegóły na radiopogoda.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Neonet, Neonet.
13: To korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
14: Świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
12: Neonet.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: W
7: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
21: Carrefour w sumie najlepszy jest.
22: Panie Pascalu,
23: tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
22: A to pan zalecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
25: Została ostatnia reklama.
26: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.

0: To Julie London tak pięknie śpiewała piosenkę Fly Me to the Moon. Wrócę jeszcze do Państwa propozycji dotyczących polskich aut, które warto by wskrzesić w jakiejś odświeżonej i może elektrycznej wersji, tak jak to robią niemieckie i włoskie koncerny motoryzacyjne, a wkrótce dołączy do nich francuski. Które polskie auto sprzed lat chętnie by Państwo odświeżyli? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam Radio Pogoda.
0: Tak, to zdaje się.
2: O. Dzień dobry. Ja w sprawie kultowego polskiego samochodu Fiat 126P. To jest samochód, który pierwszy miałem i byłem z nim bardzo związany. Mhm. Chciałbym go zobaczyć w wersji elektrycznej na polskich drogach w miastach. Pozdrawiam, Tomek.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Tomku. No tak sobie myślę, że Maluch rzeczywiście jest godzien odświeżenia, tak jak Garbus był godzien odświeżenia swego czasu, czy Fiat 500. I nawet byłbym ciekaw, czy byłby wygodniejszy, bo że cichszy to na pewno. Tylko nie jestem pewien, czy nie byłoby tu konieczne jakieś odświeżenie licencji przy okazji, żeby w ogóle

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

W Radiu Pogoda słuchaliśmy Anny Jantar w jednej z jej najpiękniejszych melodii. Lada minuta usłyszymy, jak najpiękniejsze melodie śpiewają Buddy Holly, Irena Santos, Zdzisława Sośnicka. A od 14 Państwa pogodnym popołudniem z Radiem Pogoda zaopiekuje się Monika Tarka. Jestem przekonany, że pod jej wpływem Robert zechce zaśpiewać coś więcej niż tylko kilka nutek dzisiejszej tajemniczej melodii. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10. Radio Pogoda.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Farm.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
12: Została ostatnia reklama.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Reklama.

0: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Reklama.
12: W Radiu Pogoda zaczynamy już za kilka minut. Poniedziałkowe pogodne popołudnie. Zaczniemy od piosenki wakacyjnej, chociaż już dawno po wakacjach. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
13: Nastolatek warunkowo aresztowany za filmik z nożem. Jeszcze dziś szkoły dostaną nowe instrukcje na wypadek ataku. Kraków wybrał prezydenta, my pytamy mieszkańców o ich opinię.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckim na Podlasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
14: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
11: Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
12: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wczoraj zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter pytał dziś mieszkańców o opinię o nowym prezydencie.
14: Osobam na pana prezydenta.
15: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
14: Raczej tak. Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
16: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
12: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
17: To zaczną od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
18: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry.
17: Hurkacz jutro o ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6.
12: W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majer Sherif z Egiptu.
7: Pogoda.
12: Przewaga chmur dziś w całym kraju. Może padać deszcz, a lokalne burze spodziewane są na Podlasiu. Chłodno, od 10 do 13 stopni zaledwie. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich, od 7 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany.
19: Cztery minuty po godzinie 14:00. Pani jesień przyszła, jest deszczowo w wielu miejscach wieje wiatr. Stąd zresztą takie, a nie inne dzisiaj pozdrowienia od Państwa, jesienne właśnie.
20: Dzień dobry Pani Moniko, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mimo wiatru i pochmurnej pogody życzę wszystkim radości przy tym popołudniowym wydaniu Radia Pogoda. Pozdrawiam, Krystyna.
19: No właśnie, bo liczy się przede wszystkim pogoda ducha. Proszę Państwa, my już o nią zadbamy, a właściwie zadbają o to nasze najpiękniejsze melodie. Zwłaszcza, że zaczynamy od wakacyjnych wspomnień. Wakacje z blondynką już za chwilę, Maciej Kosowski. Wrócimy też w pogodnym popołudniu do naszej dzisiejszej zabawy. Zgadnij tę melodię.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: No i sprawdźmy, czy ktoś z Państwa domyśla się, o jaką dzisiaj melodię chodzi Robertowi Janowskiemu. Jaką nuci nam od samego rana?
2: Była piosenka Macieja Kosowskiego, Wakacje z blondynką.
3: Czy Robert Janowski nie nucił piosenki Umówiłem się z nią na dziewiątą Eugeniusza Bodo?
4: Nie. Piosenka Bajo Bongo.
5: Chodzi o melodię Był sobie król, był sobie paść z repertuaru Maryny Rodowicz.
6: Pan Robert Janowski nucił piosenkę pod tytułem Czy to walc Steni Kozłowskiej.
4: Czy to jest piosenka Czy to walc Stenia Kozłowska?
1: Nie, też nie.
7: Myślę, że to jest piosenka Rybińskiego, Nie liczę godzin i lat.
8: To jest piosenka Tylko echo z roku 1956 Barbary Muszyńskiej i Włodzimierza Kotarba.
1: Też nie, proszę Państwa. Cały czas więc nie mamy dobrej odpowiedzi dotyczącej tego, jaką melodię nuci Robert Janowski. Po godzinie 15 pojawi się na naszej antenie kolejna podpowiedź, a póki co już część zagadek wyeliminowanych. Jak Państwu jeszcze coś innego przychodzi do głowy, to proszę dzwonić. Przypomnę, że oprócz tego, że podadzą Państwo nazwisko wykonawcy i tytuł tego utworu, to jeszcze trzeba powiedzieć, z czym ta melodia Wam się kojarzy, jakie budzi wspomnienia. Nasz numer 22 444 4004, a do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: You Can't Hurry Love i zespół The Supremes, oczywiście z Dianą Ross na wokalu. Gwiazdy od kuchni tradycyjnie w porze obiadowej na antenie Radia Pogoda, 14:17. Jeżeli chodzi o Dianę Ross, to kiedyś zrobiono jej takie zdjęcie, to już było z 20 lat temu, może nawet dawniej, kiedy była w Alabamie i zajadała się takim ulicznym jedzeniem, mianowicie zajadała z apetytem grillowane żeberka, które tam są bardzo popularne. A jeżeli chodzi o trasy koncertowe, to ona bardzo lubi taki smak z dzieciństwa, czyli chleb kukurydziany polany miodem. To była jej ulubiona przekąska, taka słodka przekąska, jak była małym dzieckiem. To chyba można porównać, proszę Państwa, do tego naszego chleba z cukrem, którym się zajadaliśmy jako dzieci. No właśnie, a co u Państwa dzisiaj na obiedzie? Jakimi inspiracjami podzielicie się z innymi słuchaczami Radia Pogoda? 22 444 4004 to nasz numer.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja.

0: Stówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 3, 17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Została ostatnia reklama.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mniej!

0: To był zespół Czerwony Tulipan na antenie Radia Pogoda, a teraz porze obiadowej. No właśnie, co tam u Państwa na talerzach? Słuchamy.
1: Dzień dobry, Pani Monika.
0: Dzień dobry.
1: Jeżeli chodzi o dzisiejszy obiad, to będą marynowane udka z frajera. Będzie do tego świeżutki bób ugotowany. Młode ziemniaczki, to wszystko polane masełkiem, startą bułeczką i do tego posypane świeżym koperecznym. Jeżeli ktoś będzie odważny, zaproponuję szklankę kefiru, żeby popić obiadek zamiast kompotu. Pozdrawiam, Dorota z Poznania.
0: Ja też pozdrawiam. No to jest naprawdę fajna taka jesienna inspiracja. Co jeszcze? Jakie Państwo jeszcze mają pomysły?
2: Odnośnie pytania, co na obiad. Pani Monika, no u mnie będzie, ale to będzie późno, gdzie? Tak zwane jajko sadzone. Zawsze się zastanawiam, skąd się wzięła nazwa jajko sadzone. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam, życzę smacznego. Jajko sadzone, to chyba pan jest na jakiejś diecie, jeżeli tylko to na obiad. No właśnie, skąd się mogła wziąć nazwa jajka sadzone? Może państwo mają jakieś pomysły, bo mi kojarzy się tylko z tym, że po prostu jakoś je osadzamy na pateli i mówimy, siedź tu sobie grzecznie, dopóki nie zrobisz się takie bardzo ładne, dopóki się nie zetniesz i nie będę mógł cię zjeść. Trochę zabrzmiało jak kryminał.

0: Dwie ciepłe piosenki w Radiu Pogoda. Najpierw Serge Gainsbourg i Jane Birkin, że tem łaną pli, a teraz Piotr Szczepanik, żółte kalendarze, bo mamy póki co chłodny październik, ale państwo mówią, że to nic i że lubią taką pogodę.
1: Kłania się Mira. Przeszedł sobie wrzesień, teraz nam październik dała pani jesień. Pod drzewami śpią kasztany śliczne, każdy błyszczy pięknie, tak jak malowany. Do kasztanów dołączam pozdrowienia dla pani Moniko i słuchaczy. Dziękuję bardzo, Mira.
0: Dziękuję. No właśnie, jesień potrafi być piękna. Zresztą Wani z Zielonego Wzgórza był taki cytat, który kiedyś mi się spodobał i go zapamiętałam. Cieszę się, że żyję na świecie, w którym istnieje październik, aby był rzeczywiście taki piękny, złoto jesienny. Za chwilę Mieczysław Fąk i Piotr Frączewski w Radiu Pogoda i na rozgrzewkę The Locomotion Little Eve.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
5: Garść inspiracji.
6: Szczypta ciekawostek.
5: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
4: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
17: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
18: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
19: Oczywiście, że w Kauflandzie,
20: bo Kaufland jest fresh, fresh.
18: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
22: Została ostatnia reklama.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Poczuj się na parę chwili.

0: wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Radio Pogoda. Najlepsze piosenki do pracy.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie. Reklama.
11: Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
12: Radio Pogoda i poniedziałkowe pogodne popołudnie. Na zegarach 15, czas więc na wiadomości, a tuż po nich posłuchamy Jacka Lecha.
13: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. A lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
16: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
15: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest i jak mówi, kluczowe, by reagować, choćby na wpisy znajomych w sieci.
17: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
15: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
13: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy. W Łodzi pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
18: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
13: Mówi Jana Kiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejscu urzędnicy, przedstawiciele służby wojska i kilku firm testowali system ostrzegania. zdania. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
19: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
13: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Nowy rozkład wchodzi w życie w grudniu. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim 622 składy. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń dziennie.
14: Co jest grane w Warszawie?
20: Adrian Górny. Na początek kino. Dzisiaj będzie kino Konesera w warszawskim Heliosie. O 18:00 zobaczymy film Tony. A poza tym w repertuarze na przykład Digger, Primetime, Lalka, Resident Evil, Verity coraz większy mrok, czy też W sercu dziczy. Coś dla fanów przebywania na świeżym powietrzu też mamy. Tylko że to będzie jutro o 16:00. Spacer po ogrodzie na dachu biblioteki UW na Powiślu. Miejsce znane, popularne, ale czy byliście tam z przewodnikiem, który wszystko wam opowie i pokaże różne zakamarki? Zbiórka na rogu Dobrej i Lipowej, jutro o 16:00. Jeśli lubicie naturę, ale wolicie posiedzieć gdzieś w ciepłym pomieszczeniu, to jutro o 17:30 będzie wykład na temat ptaków w Puszczy Białowieskiej przy ulicy Kasprowicza 14. To będzie otwarcie nowego sezonu wykładów ornitologicznych w tym miejscu.
14: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
13: Chłodny początek tygodnia, od 10 do 13 stopni dziś zaledwie. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich, od 7 do 9 stopni. Dziś niewiele słońca, sporo chmur w całym kraju i lokalne przelotne opady deszczu, a także lokalne burze na Podlasiu.
12: Pięć minut po godzinie 15:00 to jest pogodne poniedziałkowe popołudnie, oczywiście w Radiu Pogoda z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Ja tak patrzę sobie przez okno, bo w końcu mamy okno na świat w naszym nowym studiu radiowym. I tak widzę, jak dzisiaj to słońce walczy z chmurami, bo raz pada deszcz i strasznie wieje wiatr, a potem nagle na chwilę wychodzi słoneczko i robi się naprawdę pięknie. No ale faktycznie jest dzisiaj chłodno, proszę Państwa, dlatego będziemy Was rozgrzewać nie tylko naszymi przebojami, ale także konkursem Zgadnij tę melodię. Za chwilę do niego wracamy.
14: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: Robert nuci, a Państwo odgadują, o jaką piosenkę dzisiaj może chodzić. Przypomnę, do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda.
2: Może to być Nie ma wody na pustyni Beaty Kozidrak i zespołu Bajn.
3: Czy to chodzi o Trubaduru, Kiedy dzień za nocą?
4: A może to orkiestry Dente pani Haliny Kunickiej?
3: Myślę, że to jest takie, a mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień.
5: Pan Robert nucił według mnie piosenkę Haliny Kunickiej Od nocy do nocy.
6: Myślę, że chodzi o piosenkę Jeszcze się tam żagiel bieli Alicji Majewskiej.
1: No, proszę Państwa, nie o to chodzi. No i proszę, już 3 podpowiedzi dzisiaj były i niestety nie ma dobrej odpowiedzi, Robercie.
7: Dobra.
1: No właśnie.
7: Nie, to nie, ale cieszy mnie to. Teraz mamy zagwozdkę, bo fajnie się w to bawimy, żeby wreszcie dojść do tego, jaką piosenkę.
1: No właśnie, właśnie o to chodzi.
7: Przedstawia albo chowa. Dobra, kolejnie dokładamy dźwięki, to już będzie brzmiało troszkę więcej. Mm-hmm. Ale nie wiem, czy ewidentne to będzie w dalszym ciągu. Fa-fa-ra-da-da, pa-pa-ra-da-da. No, to teraz już jest bliżej, nie? Ta-ta-ra-da-da.
1: No i proszę Państwa, co to za melodia? Proszę odgadnąć. Przypomnę, że trzeba podać wykonawcę, tytuł tej piosenki, ale to nie wszystko, bo jeszcze trzeba dodać do tego swoje wspomnienia związane z tą melodią. Nasz numer 22 444 4004.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

0: Już od pierwszych godzin dnia na słowo wierzę.
1: No teraz o pogodzie telefon od państwa, tej za oknem pogodzie.
2: Dzień dobry pani Maniko, po południowym programie Radia Pogoda. Właśnie wróciłem z działki, zanim wyszedłem, to usłyszałem gęganie na niebie. Klucz dzikich gęsi w kierunku południowym kierował się. Także będzie chłodno, wszystko na to wskazuje, skoro jest taka reakcja. Miłego popołudnia pani Moniko, wszyscy radiosłuchacze. Dużo zdrowia. Zbyszek Zwińska, Mazowieckie.
1: Dziękuję, pozdrawiam panie Zbyszku. No właśnie, jest jesień, zrobiło się chłodnie. Ja dzisiaj rano, proszę państwa, już schowałam te wszystkie kurtki, takie cieńsze, takie przeciwdeszczowe i wyjęłam kurtki puchowe, bo naprawdę zrobiło się zimno. Rano jak wychodzę z psem, to już zakładam i rękawiczki i czapkę, ale na szczęście pod koniec tego tygodnia ma przejść wyż i przynajmniej na zachodzie Polski, ale mam nadzieję, że nie tylko na zachodzie, termometry pokażą od 16 do 18 stopni Celsjusza. Za to zimą podobno będzie zimowo i śnieżnie, bo już synoptycy dzisiaj właśnie taki komunikat wystosowali dotyczący takich wstępnych prognoz zimowych, więc dobrze, że te kurtki puchowe jednak wyjęłam z tej szafy i powiesiłam w korytarzu, bo w styczniu i lutym ma być duży mróz i dużo śniegu.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Została ostatnia reklama.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.

0: Buda 88,4 i 99,5 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy.

0: gwiazdy z Radomia, czyli Igi Cemrzyńskiej i jej intymny świat w Radiu Pogoda. Teraz jedziemy na północ od Radomia, właściwie nawet tak prawie linią prostą, na południe, przepraszam, prawie tak linią prostą od Radomia, szukając najcieplejszego miejsca w Polsce, skoro zrobiło się chłodno tej jesieni. A tym najcieplejszym miejscem w Polsce, zresztą nazywanym nawet polskim biegunem ciepła, jest miasto Tarnów. Słońce świeci tam 55 dni w roku, a lato trwa niemal 120 dni. Zresztą to miano polskiego bieguna ciepła to nie jest wyssane z palca, bo Tarnów otrzymał to dzięki analizie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która obejmowała tak ponad, proszę Państwa, 30 lat badań. I okazało się, że średnia temperatura dla Tarnowa jest najcieplejsza, jeżeli chodzi o wszystkie miasta w Polsce. Więc jak Państwo szukają ciepła, to znajdą w Tarnowie. I nie tylko, bo ten Tarnów i jego okolice są też nazywane polską Toskanią, bo tamtejszy klimat, no właśnie to ciepło przede wszystkim sprzyja też uprawie winorośli i to jest obecnie taki najbardziej dynamicznie rozwijający się właśnie region winiarski w naszym kraju. A oprócz tego w Tarnowie piękny ratusz, kto był, ten wie, na ratuszu chyba najstarszy chodzący zegar wieżowy w Małopolsce, a jeżeli chodzi o parki, to też się ma czym miasto Tarnów pochwalić, bo jest tam najstarszy w Polsce park miejski w stylu angielskim. Także jak gdzieś Państwo będą w okolicy, to warto zajrzeć do Tarnowa, żeby się trochę ogrzać.
1: Klaksony aut spłoszyły noc za wcześnie, klaksony aut wciąż koncertują w mieście.

0: No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj taki dziwny dzień, że musimy znów wrócić do naszego muzycznego konkursu.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
0: To pierwszy taki przypadek, że mają Państwo trudności dzisiaj z odgadnięciem tej melodii, tej piosenki, którą nuci Robert Janowski. Tyle macie pomysłów, niestety żadnej odpowiedzi nie mogę uznać, a to przecież jest tak znany przebój, który często pojawia się na antenie Radia Pogoda. No już 4 razy dzisiaj Robert podpowiadał, Robercie, no ale potrzebny jest jeszcze dłuższy fragment, zanuć proszę tej melodii, dobrze?
2: Dobra, i było, że kolejny dźwięk. Ale dzisiaj nam idzie. Krew z nosa, jak to się mówi.
0: Właśnie.
2: Ta ta ra da da, ta pa ra da da, pa pa ra di ta, ta ta ra da da. Czujecie? Ten klimacik? To jest ta piosenka. Jaka? Dawajcie.
0: 22 444 4004, ale uwaga, to jest bardzo ważne, żeby uznać Państwa odpowiedź. Musicie podać nie tylko wykonawcę tego utworu, nie tylko tytuł tej piosenki, ale też powiedzieć, jakie wspomnienia, Wasze wspomnienia czy skojarzenia się z tą melodią właśnie wiążą. Jeszcze raz przypomnę numer telefonu 22 444 4004.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Castorama!
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Została ostatnia reklama.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Reklama.
18: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
1: Ale że już?
0: No już.
1: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
0: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
1: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
0: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Reklama. W Radiu Pogoda czas na najnowsze wiadomości, bo na zegarach 16. A po wiadomościach m.in. greckie wino Anny German.
4: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
5: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
4: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
4: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
7: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
4: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfenmax to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopot.
8: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
4: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony jest numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP. Po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.
1: Co jest grane w Warszawie?
9: Adrian Górny. Na co dzisiaj można się wybrać? A na przykład na bezpłatne Aikido dla dorosłych o 20 przy Markowskiej 16, Praga Północ. W Aikido nie ma współzawodnictwa, tylko jest praca w przyjaznej atmosferze. Wystarczy wziąć luźny strój z długimi nogawkami i klapki. Są telefoniczne zapisy. Dzisiaj o 19 będzie premiera nowej książki Michała Witkowskiego Substancja w Nowym Teatrze przy Madalińskiego. To powieść osadzona w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy Rzeczpospolita ma się nie najlepiej, a na dworze zabawa trwa w najlepsze. Wstęp wolny. A na co można wybrać się jutro? Na przykład na stand-up Ludzi Dostępności. Jutro o 15 w Mazowieckim Instytucie Kultury przy Elektoralnej. Obowiązuje tylko rejestracja na to wydarzenie. A będą nas rozśmieszać Cezary Jurkiewicz i Krzysztof Wiśniewski.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
10: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Pogoda.
11: Dziś najlepiej mieć kurtkę przeciwdeszczową, bo jest chłodno od 10 do 13 stopni, a w rejonach podgórskich jeszcze chłodniej od 7 do 9 stopni. Przelotnie może padać w całym kraju. Lokalne burze możliwe na Podlasiu.
10: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: 5 minut po godzinie 16, pogodne poniedziałkowe popołudnie z Radiem Pogoda i z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Będzie deszczowy wielbiciel Zdzisławy Sośnickiej, tak a propos, proszę Państwa, tej dzisiejszej pogody, ale będzie też coś na tą niepogodę, czyli greckie wino, Anny German, taka słoneczna piosenka i ciepła, czy zespół Bee Gees, który zaśpiewa Words. No i oczywiście wrócimy do naszego konkursu Zgadnij te melodie. Ciekawe, kto dzisiaj wygra radio z logo Radia Pogoda.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Deszczowy wielbiciel, piosenka, która pasuje do dzisiejszej pogody w wielu miejscach deszczowej, Zdzisława Sośnicka. Są takie Polki, którym udało się zrobić karierę w tak zwanym Hollywood za oceanem. To oczywiście Pola Negri, to chyba największa polska gwiazda i jednocześnie gwiazda Hollywood, no i kina niemego. Była też taka Gilda Gray, tak nazywała się w Stanach, ale tak naprawdę Marianna Michalska, która jako pierwsza Polka dostała w ogóle gwiazdę w Alei Gwiazd właśnie w Los Angeles. No oczywiście Janna Pacuła, Izabela Skorupka, była też Elżbieta Czyżewska, która wyjechała w pewnym okresie do Stanów Zjednoczonych i tam grała na deskach teatru, ale była też bardzo słynna Helena Modrzejewska. Dzisiaj, proszę Państwa, ją wspominamy, bo dzisiaj rocznica jej urodzin. Urodziła się 12 października 1840 roku w Krakowie. No i właśnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie robiła karierę na deskach teatralnych, głównie w Nowym Jorku, ale nie tylko, bo także na południu Stanów Zjednoczonych. Była słynną damą kameliową według Dima. Podobno doprowadzała w niej do spazmów nawet najbardziej oporną widownię. Tak więc no, wyjątkowo polska aktorka, która też była znana za oceanem. Tam nazywała się Helena Modrzeska. Tak brzmiało jej nazwisko. A co ciekawe, jej syn był równie znany jak ona. To Rudolf Modrzejewski, który był słynnym konstruktorem mostów w Stanach Zjednoczonych. Zresztą jest nazywany do dziś królem amerykańskich mostów, bo skonstruował ich i zbudował bardzo dużo. To on był jednym z pomysłodawców tych mostów wiszących. Właściwie mówi się w Stanach Zjednoczonych, że gdyby nie on i to, co wymyślił, to nie powstałyby takie słynne mosty, jak chociażby Golden Gate.

0: To była Irena Jerocka, 100 lat czekam na twoje listy. Ja czekam oczywiście na państwa telefony z dobrymi odpowiedziami dotyczącymi melodii, którą nuci Robert Janowski. No i przede wszystkim proszę państwa z wyjaśnieniem, z czym ta melodia wam się kojarzy, jakie budzi w was wspomnienia. Ale pojawiło się też pytanie a propos naszej zabawy.
1: Dzień dobry, mam pytanko. Czy pan Robert nuci tylko polskie piosenki, czy zagraniczne też wchodzą w rachubę?
0: No nie mogę podpowiadać co do kolejnych dni, ale dzisiaj zdecydowanie to jest polska piosenka. No i za chwilę, mam nadzieję, poznamy zwycięzcę. Dowiemy się, kto z państwa wygra radio z logo Radia Pogoda.
2: Reklama.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
16: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa

0: Taksówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Została ostatnia reklama.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: No jeżeli chodzi o zabawę, to my codziennie proponujemy zabawę w odgadywanie, jaką melodię nuci Robert Janowski.
2: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: No właśnie, dokładnie o ten konkurs chodzi. Dzisiaj, proszę Państwa, potrzebnych było aż 5 muzycznych podpowiedzi Roberta, żeby rozdzwoniły się telefony z dobrymi odpowiedziami, o jaką piosenkę chodzi, ale to tylko część Państwa zadania, bo muszą jeszcze Państwo powiedzieć, z czym ta melodia Wam się kojarzy. Dzisiaj w redakcji wybraliśmy taki oto telefon.
3: W Kaldowie śpiewali panowie, są inne wspomnienia. Wracam do swoich wspomnień. Każdego pobytu u babci i te wszystkie wakacje i tego, czego babcia nauczyła, tych przetworów, pracy w polu. Ja tak to miło wspominam. Bardzo szanuję ja na przykład te swoje wspomnienia.
1: No, takie ciepłe wspomnienia dzisiaj chwyciły nas za serce. Oczywiście pani Agnieszka, która jest ich autorką, jest ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam pogodnie wszystkich bardzo.
1: Pani Agnieszko, no ale musimy jeszcze posłuchać potwierdzenia Roberta, czy to właśnie o tę melodię dzisiaj chodziło, więc posłuchajmy.
5: Tak, co było, to było, co może być, jest, a będzie to, co będzie. Lecz zawsze to miło, że nie brak nam miejsc, do których wracamy pamięcią. I potem panowie, szanujmy wspomnienia, czyli tytuł piosenki, szanujmy wspomnienia. Wspaniale, gratuluję tym, którzy wpadli na to. Co za piosenkę dzisiaj prezentowaliśmy.
1: No, pani Agnieszka, właśnie tak jak, prawda, w tej piosence pani wraca do tych miejsc, tak właśnie
4: tak,
1: pani opowiadała,
4: tak,
1: w tym swoim
4: rodzinnych,
1: telefonie.
4: Rodzinnych, ciepłych, szczególnie właśnie bardzo dużo czasu spędziłam u babci i to były nie tylko wakacje, ale też takie inne wolne dni, tygodnie. Mm-hmm. I naprawdę tak potrafiła mnie wciągnąć we wszystko, że każda praca była przyjemnością, a przy tym zawsze takie dobre rady babcina. No, była przekochana osobą i mówię, tak potrafiła, tak jak przyjaciółka, mm-hmm. nie tak nie surowo, tylko tak ciepłym sercem.
1: Ale to też pokazuje, jaką moc mają piosenki, prawda, w Radiu Pogoda,
4: tak,
1: że wystarczy usłyszeć taki utwór i od razu takie piękne wspomnienia wracają.
4: Tak, dokładnie tak.
1: Pani Agnieszko, a pani będzie po prostu słuchać Radia Pogoda teraz z nowego radioodbiornika, oczywiście z naszym logo.
4: No bardzo pięknie dziękuję, całym serduchem bardzo dziękuję. Słucham i będę słuchać.
1: Super.
4: Ja w ogóle jestem taka sentymentalna i często wracam do tych starszych utworów, tak. Nawet swojej babci i dziadkowi śpiewałam. Babcia stała na balkonie, dziadek zawentylował, a zawsze jak byłam taka mniejsza, to właśnie prosili mnie, żeby im zaśpiewała, zatańczyła, no i
1: no tak, no to nie dziwię się, że takie wspomnienia teraz zostały przepiękne. Dziękuję pani Agnieszko, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo. Ja również wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo raz jeszcze.
2: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Przemijał Roda w nas, śpiewał Seweryn Krajewski, no ale właśnie, jak powiedziała przed chwilą i poza anteną pani Agnieszka, nam starszej młodzieży na szczęście pozostają wspomnienia, które oczywiście szanujemy, tak jak śpiewali Skaldowie. Jutro kolejna zagadka Roberta Janowskiego, muzyczna zagadka, pierwsze jej nutki. Robert zanuci już po godzinie 9 w pogodnym poranku, także proszę koniecznie słuchać i bawić się razem z nami. A propos tych piosenek, które tak magicznie na nas działają, kiedy słyszymy je na antenie Radia Pogoda, to jeszcze jeden telefon od państwa.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Mówi Barbara. Pani Moniko, za oknem no chłodno, zimno, troszkę słoneczko prześwituje, a ja zamykam oczy, słucham greckich nastrojów w wykonaniu Anny German.
0: Tak była.
1: Zamykam oczy, jem winogrona z własnego ogrodu i jestem w Grecji, dzięki wam. Bardzo dziękuję. Za chwilę się obudzę.
0: Ale za to jaki to piękny sen. No właśnie, wystarczy zamknąć oczy i zobaczyć troszeczkę słońca, o czym za chwilę zaśpiewa Eleni.

0: autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
2: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Została ostatnia reklama.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Reklama.
17: Drogowskaz. Radia Pogoda.
18: Może dziś jeszcze przelotnie padać. Przede wszystkim na północnym wschodzie tutaj też możliwe burze na termometrach. Dziś już niewiele, bo od 10 do 13 stopni. W nocy od 2 do 6 w większości regionów. Na S8 uwaga, między węzłami Lubochnia, Czerniewice, to w województwie łódzkim, awaria ciężarówki zablokowała pas w stronę Warszawy.
17: Pogodne popołudnie, Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Została ostatnia reklama.
12: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
13: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
12: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
12: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
13: Od Oleofarm.
12: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: W Radiu Pogoda wracamy za kilka minut do najpiękniejszych melodii. Posłuchamy 2 plus 1 i tercetu egzotycznego, a na razie posłuchajmy wiadomości. Jest 17.
16: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję 2-miesięcznego rozejmu.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po 2 atakach z poprzedniego tygodnia i mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
18: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
16: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorze sprawdza Błażej Kulesza.
19: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
20: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
19: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
21: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
19: Ci, którzy instrukcje dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
22: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
19: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
22: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
19: Jest też poradnik bezpieczeństwa. Ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
16: Dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Przegląd wydatków na polskie zbrojenia zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce skoordynować potrzeby z dostępnością sprzętu. Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
0: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
16: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia, Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda, Robertowi Hallowi.
17: Pogoda.
16: Do końca dnia już z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Dziś jest chłodno, teraz od 10 do 13 stopni w kraju. Jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
15: Cztery minuty po 17:00, pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. No jeszcze można powiedzieć, że popołudnie, bo jeszcze, no można powiedzieć, że jasno za oknami. Jeszcze jesteśmy przed zmianą czasu na zimowy, na szczęście. Ale jak Państwo wejrzą za okno, to w jakich kolorach świat za oknami? Za chwilę 2+1, choć pomaluj mój świat, potem Irena Santor, maleńki znak. Posłuchamy też tercetu egzotycznego.
17: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

to dzieckiem miał nad Wisłą skwer, królestwo powiślańskich sfer, saneczki na dynasach, swój dom bielański.

0: Piosenka nagrana 61 lat temu. Irena Santor, maleńki znak na antenie Radia Pogoda. A za chwilę o Izabelę, o tercetu egzotycznego. No w twórczości tercetu właściwie dwa imiona pojawiały się najczęściej w piosenkach, czyli Pamela, no i właśnie Izabela. Szukam ciebie Izabelo, Iza czy o Izabelo. Wszystkie piosenki inspirowane rzecz jasna wokalistką zespołu Izabelą Skrybant Dziewiątkowską. Zresztą właśnie o to zapytałam się córki, jednej z córek pani Izabeli, czyli Kasi Dziewiątkowskiej, czy właśnie te piosenki powstały z inspiracji mamą?
1: Zdecydowanie o Izabeli. No, Zbigniew Dziewiątkowski no, pisał dużo piosenek takich o niej, w ogóle też inspirowanych trochę jakoś tam życiem. O bezpośrednio o Izabeli mamy O Izabello, Szukam Ciebie Izabello, to ja akurat tę piosenkę bardzo lubię. Iza, z użyciem imienia bezpośrednio.
0: To chyba świadczy o dużej miłości, prawda? Tak,
1: dużej miłości, to raz, ale też no po prostu jakiejś takiej świadomości produkcyjnej Dziewiątkowskiego, że on wiedział, jak pisał o Izabeli, no że ona jest, to jest ładna kobieta, to jest kobieta, która się sprzedaje dobrze na tej scenie.
0: No i więc, że ona jest gwiazdą tego zespołu, jakby nie było.
1: I o to właśnie chodziło, tak, że on jakby na niej, na jej głosie, urodzie, on postawił znak ważności.
0: Firmowy.
1: Tak.
0: No i dobrze zrobił,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Tak.
0: Czy w tej piosence jest cała prawda o twojej mamie?
1: To jest taka, można powiedzieć, hymn pochwalny.

wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: całego latawca grupy Wawele na antenie Radia Pogoda, a za chwilę przebój Raya Charlesa, Hit the Road Jack, który, powiem Państwu, zresztą dzisiaj też Państwo o tym mówili, że są takie piosenki, które sprawiają, że jak je słyszycie w Radiu Pogoda, to po prostu robicie na chwilę głośniej. I ja tak robię właśnie między innymi przy utworze Raya Charlesa.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
8: Yes.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Została ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Bo do tej paczki przyjaciół Radia Pogoda należą nie tylko słuchacze, ale też i gwiazdy naszej stacji. W piątek w klubie pojawiła się Krystyna Giżowska.
1: Klub Pogodnych Ludzi Radia Pogoda.
2: Chciałabym, żebyś przyjęła od nas po pierwsze przypinkę Radia Pogoda. Może na którymś koncercie będziesz nosiła.
3: Koniecznie.
2: Bo na pewno słuchacze nasi chodzą na twoje koncerty. I chciałabym ci wręczyć legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Mamy taki klub, to jest taka paczka przyjaciół Radia Pogoda. No
3: to
2: i właśnie
3: ja się
2: ludzi
3: zapisuję.
2: Pogodnych.
3: Koniecznie, zapisuję
2: właśnie
3: się.
2: Ja ciebie zapisuję teraz do klubu, Krysiu.
3: Bardzo, bardzo
2: Także
3: dziękuję.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
3: A w ogóle cieszę się, że miałam przyjemność być w radiu, którego też słucham, bo jadąc po koncertach te godziny do domu całe, kiedy jedziemy, to włączamy właśnie Radio Pogoda, bo państwo puszczacie takie piosenki, które niektóre nawet nas zaskakują, bo powiem szczerze, nie wpadłabym na pomysł, żeby jakieś piosenki z lat 50. nagle przypomnieć sobie w ogóle utwór, który pamiętam jako dzieciak. I takie rzeczy są najpiękniejsze, bo powiem szczerze, to tak przybliża nam troszkę te czasy, kiedy byliśmy piękni, młodzi.
2: Tak, to prawda.
3: Niekoniecznie bogaci, ale piękni i młodzi. Nam się wszystko chciało. Takie życie, no kurczę, szybko mija, ale pięknie
2: trwa.
3: Spotkać się.
2: I trzeba korzystać z każdej chwili, którą mamy. I
3: wycisnąć do dna.
2: Takie właśnie, wiesz, spotkania jak z tobą, zresztą tak jak z każdym człowiekiem, bo każdy człowiek jest na swój sposób ciekawy, po prostu myślę, że nas wzbogacają.
3: Może i na koncertach, jeszcze nie jeden raz powiem, że właśnie w Radiu Pogoda ta piosenka była prezentowana. Czy pamiętacie państwo?
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: sobie kata, woda i sitowie.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Piosenka o bikini w kropeczki, czyli te nasze majteczki w kropeczki, to były zdecydowanie później, proszę Państwa, czyli wspomnienie takich czasów, kiedy chodziliśmy w bikini i niekoniecznie mówię o tych wakacjach w tym roku, tylko mogło to być zdecydowanie wiele, wiele lat jeszcze wcześniej, no a później zamieniłyśmy właściwie, bo to przecież dotyczy kobiet, te bikini na jednoczęściowe kostiumy kąpielowe. Za chwilę Dziwny Pan, Reny Rolskiej, Alicja Majewska, odkryjemy miłość nieznaną. A po godzinie 18 Aleja Sław. Dzisiaj rozmowa Tamary Pawlik-Lipskiej z aktorką Olgą Bończyk. No a o 22 powieść Radia Pogoda. Przypomnę, czytamy fragmenty powieści Ordynat Michorowski Heleny Mniszkówny, a czyta jak zawsze niezawodny nasz Wojciech Masiak. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro o 14. Monika Tarka. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Poszukiwana.
2: Najpiękniejsza melodia.
1: Znaki szczególne.
2: Kilka nut i miliony wspomnień.
1: Ostatnie miejsce pobytu.
2: Radio Pogoda.
1: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w Nucenie Roberta Janowskiego.
2: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio. Od Radia Pogoda.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
22: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
1: Została ostatnia reklama.
23: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
24: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
23: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
24: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
25: Jesienna aura już w wielu regionach, ale też jesienne temperatury, bo od 10 do 13 stopni dziś maksymalnie. W nocy termometry pokażą od 2 do 6. Jutro w ciągu dnia przeważnie od 10 do 14. Na trasie S8 na 208 kilometrze zderzenie osobówki z busem i utrudnienia w stronę Wrocławia.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny

0: dobrych pan.
1: Pani sama tak mieszka?
2: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
1: Ale nic więcej, dziwne miał ręce.
2: Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
1: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa.

0: Stówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
4: Została ostatnia reklama.
5: Bardzo ważna informacja. 19.115. Jest w Warszawie aplikacja 19.115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19.115. Kulturalne wydarzenia. 19.115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19.115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19.115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19.115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Reklama. Na zegarach godzina 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy Aleje Sław.
7: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Głodówka w szpitalu w Sanoku. Protestujących chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei. Więcej pociągów i szybsza podróż.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
7: Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami. Tak zdecydował premier. W związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół. W razie potrzeby wchodzą też do środka.
9: Jeżeli otrzymam jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takiego ucznia. Jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakiś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
7: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
10: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
7: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia. Dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki, zarzucają jej brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie. Zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za dwa dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
7: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankieu z Tajlandii 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. Dziś zakończenie 10. kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin, a o 20.30 zaległy mecz 3. kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
8: Pogoda.
7: Wieczorem i w nocy mgły na zachodzie, a na północy deszcz. Jutro deszczowe chmury pozostaną nad północą kraju, ale padać będzie tylko przelotnie. W pozostałych regionach na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Dzień dobry Państwu, zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, witam wszystkich naszych słuchaczy i spieszę poinformować, że dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Olga Bończyk. Będziemy rozmawiać i o muzyce, i o aktorstwie, i o kilku innych ważnych i ciekawych, mam nadzieję, rzeczach. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami przez najbliższe 3 godziny.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Olga Bończyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I teraz nie wiem, czy powinnam zacząć, że aktorka, czy że piosenkarka, czy że lektorka, czy może jednak prowadząca programy. Jak Pani znajduje na to wszystko czas?
2: Myślę, że się już nauczyłam, bo kiedyś, kiedy startowałam w tym zawodzie, a było to 40 lat temu, w przyszłym roku będzie 40 lat.
1: To jeszcze nie.
2: To jeszcze nie, ale już tuż to się zbliża. Rzeczywiście łączenie tych elementów było może nie tyle trudne, bo ekscytujące, ale też łapałam się na tym, że były takie miesiące, tygodnie, dni, kiedy łapałam taką zadyszkę, że naprawdę nie wiedziałam, jak te wszystkie elementy połączyć. Dzisiaj pewnie też z racji i wieku, i też doświadczenia, i też rozumu, którego mam nadzieję nabrałam przez te 40 lat, nie staram się tak organizować sobie pracę, żeby znajdować oddech między tymi wyborami, czy tym, co podjęłam się mimo wszystko zrealizować. Bo po pierwsze nie muszę już wszystkiego, bo też umiem oznaczyć projekty, które do mnie przychodzą, na te, które są wartościowe, te, które mi coś dadzą, które mnie czegoś nauczą, które będą mnie rozwijały, od tych, które są mniej ciekawe, są wtórne i tak naprawdę są tylko stratą czasu. Więc umiem to dzisiaj już sobie tak poukładać, że to się jakoś fajnie składa i w tym kalendarzu też znajduję dni, w których po prostu mogę posiedzieć na kanapie i poprzytulać koty. Więc to się udaje.
1: Ale gdy pani zaczynała, to miała pani taką myśl, że chce być pani aktorką, piosenkarką? Gdzie pani widziała swoją drogę?
2: Wszędzie. Ja właśnie pamiętam, ja miałam 5 lat, kiedy dowiedziałam się, że pójdę do szkoły muzycznej. Rodzice kupili mi pianino, adapter Bambino 2 i płyty winylowe, na których były Irena Santor, Kunicka, Rolska, Koterbska, Kozłowska, Stenia Kozłowska. No wiele, wiele takich piosenkarek, które wtedy były na absolutnym topie. Uczyłam się tych piosenek, śpiewałam je do skakanki. I ja już wtedy wiedziałam, że ja chcę po prostu stać na scenie. To był mój cały świat. Ja nigdy nie chciałam być nikim innym. Z całym szacunkiem dla wszystkich zawodów, bo one są absolutnie potrzebne i konieczne.
1: Do naszej rozmowy wracamy za chwilę. Zostańcie Państwo z nami, zapraszam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
3: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Jaś Danahę, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niżni jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

naiwnie, na deszcz kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: rękaw, a chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap, to mi flum, flum, flum, to mi kap, kap, kap, to mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Walejsław goszczę dziś Olgę Bończyk, a rozmawiamy między innymi o tym, jak rodziła się w niej miłość do muzyki.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Szkoła muzyczna z całą pewnością mi to jakoś ciągle we mnie wzmacniała, choć nie ukrywam, że ćwiczenie na fortepianie nie było moją wielką pasją i tak jak dziecko jest krnąbrne i też potrzebuje wyjść na podwórko i po prostu pozbijać bąki, to rzeczywiście bardzo to uczenie się w szkole muzycznej to bardzo utrudnia, a właściwie nie daje takiej szansy. Więc były takie momenty w szkole takiego trochę zwątpienia, ale nigdy nie wątpiłam w to, że ja ostatecznie wyląduję na scenie. W klasie maturalnej, czy w klasie przedmaturalnej, moja pani profesor od fortepianu, zresztą wybitna pedagog, spod której skrzydeł między innymi wyszedł Krzysztof Jabłoński. Ona też ze mnie chciała zrobić taką pianistkę, no może nie wszechczasów, ale w każdym razie liczącą się na rynku, bo ponoć się nawet nadawałam, żeby stanąć w taką i pójść taką drogą. To pani Butor zapytała mnie wprost, czy chcę iść, którą drogą chcę iść, bo ona mówi, to, że będziesz stała na scenie, to jest oczywiste, natomiast teraz pytanie, którą drogę, bo jeśli wybierzesz fortepian, to jest tak, jakby się po prostu, jakby wyjść za mąż za fortepian i po prostu całe życie spędzić już przy tym wielkim hipopotamie i się z nim już jakby na wieki wieków, amen, po prostu połączyć. I oczywiście tutaj wymieniła to, z czego jako kobieta będę musiała zrezygnować i tak dalej, no bo wiadomo, mężczyzna, pianista, no to może mieć nawet rodzinę, wiadomo, no bo tam kobieta wszystko zabezpieczy, jednak kobieta, pianistka, no to już jest wybór, który determinuje bardzo wiele rzeczy. I to nawet nie o to chodzi, że tam wybór taki czy taki, tylko ja po prostu chyba w pewnym momencie, jak zobaczyłam siebie siedzącą przy tym fortepianie, to tak sobie pomyślałam, kurczę, ale jest jakoś tak bokiem do widza.
4: No tak.
3: Bokiem.

0: do widza. Prawda. A ja bym chciała jednak widzieć twarz tego widza.
1: Frontem do klienta.
0: I miałam takie poczucie, że to kurczę, ten fortepian chyba nie do końca. A jeszcze druga rzecz była bardzo taka, tu się przyznaję, że ja po prostu strasznie nie lubiłam ćwiczyć. Naprawdę bardzo nie lubiłam ćwiczyć, a zwłaszcza rozczytywać utworów. Mhm. Rozczytywać. Jak już umiałam, to mogłam grać godzinami, ale nie znosiłam rozczytywać tej dłubaniny takiej początkowej. Wyjątkowo mnie to drażniło i naprawdę jakoś nie miałam cierpliwości. Więc decyzja się właściwie sama podjęła, a ja już wtedy zupełnie przyzwoicie radziłam sobie z różnymi wokalnymi historiami i bardzo mi było tak, czułam, że to śpiewanie jest dla mnie takie bardzo, bardzo przyjemne i ono koi mnie, ale też ludzie, którzy słyszeli, jak śpiewam, też wciąż mówili: ojejku, jaki ty masz ładny głos, jak ty ładnie śpiewasz. A. Więc pomyślałam sobie, że to jest chyba ta moja ścieżka i ja bardzo w to wierzę, że jak marzymy w taki bardzo czysty sposób. To, co z nas płynie, ta energia taka czysta, nieskalkulowana na nic, ani na pieniądze, ani na sukces, ani na ten czerwony dywan, ani na światła tam kariery i tak dalej, to te marzenia się po prostu spełniają. I mam takie poczucie, że te marzenia tej małej Oleńki, która sobie wtedy to wymyśliła, one były tak czyste i tak nieskalkulowane na nic, że one się po prostu zrealizowały i tyle.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
20: Wieczór już z jesienną temperaturą. Dziś w nocy przeważnie od 2 do 6 stopni. Jutro w ciągu dnia do 14. Ale może padać praktycznie wszędzie z wyjątkiem zachodnich regionów. A nad ranem możliwe też mgły ograniczające widzialność. W Małopolsce utrudnienia do końca roku, a konkretnie na drodze krajowej nr 28 w Zatorze. To w związku z budową obwodnicy tego miasta będzie to obowiązywał ruch wahadłowy.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Cały czas mówimy o śpiewaniu.
2: Tak.
1: A jeszcze pojawiło się aktorstwo.
2: Tak. Aktorstwo pojawiło się w zasadzie po drodze. Bo najpierw oczywiście było to śpiewanie, szkoła muzyczna, fortepian i tak dalej. Aktorstwo pojawiło się w zasadzie mniej więcej, kiedy byłam już nastolatką. Ja się wychowywałam i urodziłam się we Wrocławiu i tam szybko się zorientowałam, że są teatry, do których można sobie chodzić, można wieczory spędzać wśród takiej właśnie teatralnej literatury. I kiedy raz, drugi, trzeci poszłam, to bardzo mnie to wciągnęło. I gdzieś poczułam w sobie, że to też jest świat, który by mnie wciągnął, też by mnie fascynował i też by dał mi dużo szczęścia. Trochę nie wiedziałam, z czym to się je tak naprawdę. No wiedziałam, że są szkoły aktorskie i tak dalej. Nie wiedziałam, czy to można w jakiś sposób połączyć, czy to się da, no bo z tego śpiewania też nie chciałam rezygnować. Więc no jak już zbliżała się matura, no to tak jakby próbowałam sobie ustalić, co się da z tego, żeby było i jedno, i drugie, żeby tak i wilk
1: syty i owca cała.
2: Syty i owca cała. I pamiętam, że no ten los rzeczywiście mi zawsze się do mnie bardzo uśmiechał. Nie ukrywam, że jakiś taki miałam bardzo sprzyjające gwiazdy nade mną, bo zaraz po maturze dostałam propozycję z rozpoczęcia współpracy z zespołem takim gospelowym, z Spiritual Singers Band wrocławskim, bardzo słynnym zespołem, który nadal do dzisiaj chyba funkcjonuje, ale wtedy rzeczywiście był w takiej mocnej fazie wznoszącej, bardzo liczącym się zespole na rynku jazzowym. Zresztą gospelu wtedy się w Polsce praktycznie w ogóle nie śpiewało, nikt nie wiedział, co to jest. A Włodek Szomański, który wtedy stworzył ten zespół, no, akurat był w takim momencie, że tam jakaś wokalistka odchodziła, ja byłam jakoś tam zarekomendowana, więc zostałam przyjęta do zespołu, więc już zaczęłam śpiewać. Więc właśnie skończyłam maturę i natychmiast wsiadłam do busa i zaczęliśmy koncertować, znaczy zaczęliśmy, ja zaczęłam z nimi koncertować po całej Europie, jeżdżąc z festiwalu na festiwal, z koncertu na koncert, gdzie w zasadzie się śmieję, że wsiadłam w busa koncertowego i w zasadzie do dzisiaj z niego nie wysiadłam. Znaczy teraz jeżdżę swoim samochodem, ale jakby ten mariaż, to małżeństwo ze sceną taką wokalną, wtedy się zaczął, te 40 blisko lat temu i no i trwa do dzisiaj.
3: A w tym małżeństwie wokalnym Olgi Bończyk pojawią się już niebawem jeszcze pewne nowe elementy, o których zresztą za chwilę porozmawiamy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami. Słyszymy się po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Wiadomości i prognoza pogody teraz przed nami w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
12: Jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Miriam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, krwawego piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
13: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
12: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe. Potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
14: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
12: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiSu podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
15: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
12: Olga Tokarczuk została nagrodzona literackim Noblem 8 lat temu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Carlos Alcaraz przegrał z Izuberchsem 5-7, 6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W niedzielę porażkę poniósł też Ben Shelton, więc wkrótce liderem światowego rankingu tenisistów po raz pierwszy w karierze zostanie Aleksander Zwieriew. Z kolei w rankingu WTA Iga Świątek utrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrijewa.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
9: Pogoda.
12: Przelotny deszcz jutro miejscami na północy, ale w pozostałych regionach padać nie będzie i sporo przejaśnień. A na termometrach maksymalnie od 11 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Olga Bończyk. I rozmawiamy i o aktorstwie, i o śpiewaniu, i o wielu innych rzeczach, które mam nadzieję wciągną Państwa również w tę rozmowę. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną godzinę naszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Po drodze rozpoczęłam studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim, czując, że tutaj się to jakoś da połączyć. I rzeczywiście we Wrocławiu, w Akademii Muzycznej, na której rozpoczęłam te studia, wykładali pedagodzy ze szkoły teatralnej. Mhm. Więc mieliśmy praktycznie te same zajęcia. Rynek tam, umówmy się, w tym Wrocławiu, te dwa teatry na krzyż, to też wszyscy się świetnie znali. Więc ja też czułam, że tyle, ile mogłam wycisnąć z tych moich pedagogów, to wyciągnęłam. A i tak miałam świadomość tego, że i tak ostatecznie realia życia artysty tak naprawdę odsuną wszystko to, co będę mogła rozwijać później tak już naprawdę w życiu, już po studiach. No bo studia to jest taka trochę, taka bańka, i dzisiaj to mówię z pełną odpowiedzialnością. Każde studia to jest taka bańka, zwłaszcza artystyczne, to jest taka bańka, w której każdy student, uczeń ma takie poczucie, o, będę gwiazdą, zrobię to, zrobię tamto. No bo się nam wszystkim tam wkłada do głowy, że my to będziemy nie wiadomo kim i tak dalej. A potem kończy się studia z lepszym lub gorszym wynikiem. Ja miałam dyplom z wyróżnieniem. No i co z tego? Później tak naprawdę człowiek rozpoczyna swoją własną drogę artystyczną i teraz się zaczyna życie. Teraz się dopiero zaczyna ten prawdziwy sprawdzian, kim jesteśmy, co potrafimy, czym dysponujemy, jakim potencjałem, czy to się zderza z potrzebami rynku, no i wszystkiego, co niesie ze sobą ten świat artystyczny, niełatwy. I oczywiście to było tam, załóżmy, 40 lat temu, zaczęłam studia. W 95 przeniosłam się do Warszawy, już zrobiłam magistra. Przeniosłam się, no i zupełnie dla siebie nowym rynku w warszawskim już. Od kompletnego zera zaczęłam wszystko od początku, bo rozstałam się z zespołem Spiritual Singers Band. Wszyscy się pukali w głowę, że zostawiłam w zasadzie krowę, która, czy tam kurę, która znosi złote jaja, czy tam krowę, która daje dużo mleka. I przeniosłam się do Warszawy jeszcze do tego wszystkiego, ponieważ wyszłam za mąż, zmieniłam nazwisko.
2: Więc też nowa część, nowy rozdział.
1: Totalnie. Pod nowym nazwiskiem rozpoczęłam swoją tutaj karierę, ale tak jak mówię, mi naprawdę cały czas sprzyjały dobre gwiazdy i ciągle miałam, i to powtarzam w każdym wywiadzie, do dnia dzisiejszego mam ogromne szczęście na swojej drodze spotykać naprawdę wspaniałych muzyków, wspaniałych artystów, wspaniałych aktorów, wspaniałych mistrzów, mentorów, od których naprawdę mam się czego uczyć, mam się od kogo uczyć i naprawdę z wielką pokorą podchodzę do wszystkiego, co zsyła mi ten świat artystyczny i wydaje mi się, że, znaczy chcę wierzyć, że nie przegapiłam nikogo ważnego na swojej drodze, żeby się właśnie jeszcze czegoś nauczyć i wierzę, że jeszcze tak nadal będzie, bo a artysta na całe szczęście jest takim stworzeniem, które nigdy nie osiąga tego szczytu. To znaczy dla jednych to jest złe, ale dla mnie to jest ciągle powód, że niezależnie od wieku i lat przepracowanych w tym zawodzie, ciągle, na przykład mnie to strasznie kręci, że ja się mogę jeszcze czegoś nauczyć. Naprawdę, mnie to naprawdę ciągle kręci, że spotykam ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie, że umieją więcej ode mnie, że ja mogę się od nich czegoś nauczyć i to jest dla mnie nieprawdopodobnie inspirujące. I ja ciągle mam apetyt na to, żeby się ciągle czegoś nowego uczyć. Jak jestem w takim kółku zamkniętym, takim, jak to się mówi, towarzystwo wzajemnego,
2: wzajemnej adoracji,
1: to ja się zaczynam męczyć wtedy, bo czuję, że zaczynam stać w miejscu i dreptać w kółeczko i tak sobie udeptywać, tak to samo i tak już mi w tym jest za ciasno. Ja wtedy lubię wyjść z tego i poszukać jakichś nowych rzeczy, które do mnie przychodzą i chyba dlatego udaje mi się też robić tak dużo rzeczy różnych, bo mnie różne rzeczy po prostu ciekawią. Mhm. Dlatego produkuję swoje własne płyty, swoje własne piosenki, piszę teksty, piszę też muzykę, ale też daję innym pisać muzykę, bo też mam takie poczucie, że ja jestem Zosią Samosią, ale też daję przestrzeń tym, z którymi współpracuję, czy pracuję, albo tym, którzy chcą na przykład mi ze mną współpracować, daję im na to przestrzeń. I bo dzięki temu czuję, że ta wymiana po prostu jest bardzo bogata i daje wszystkim dużo frajdy.
3: Olga Bończyk, jesteś dzisiaj moim i Państwa gościem w Alejsław. Będziemy za chwilę do tej rozmowy wracać. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co Ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
16: Na mediaexpert.pl.

0: Gabończyk jest dziś gościem, ale i sław Radia Pogoda. A rozmawiamy między innymi o pewnych muzycznych granicach.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Są rzeczy, są jakby takie granice, których nie przekroczę, tak? Jeśli na przykład gdzieś tam się poruszam po takim swingowo, popowo swingowo rewirze, no to nie będę rapowała, bo ja tego po prostu nie umiem i nie wiem, czy chcę, tak? Mhm. Bo to jest coś, czego ja prawdopodobnie no tak czuję, że to nie jest moje i też nie będę udawała, że to jest moje. Czy idąc trochę niżej tam, załóżmy w rejony, nie wiem, disco polo, czy takich jakichś dance'owych rzeczy, to też nie jest mój świat. I tutaj na pewno tego nie będę dotykała, ale to, co jest wokół mnie, jeśli ktoś chciałby, to ja bardzo chętnie się nauczę. Zawsze powtarzam, uwielbiam pracować z lepszymi od siebie, bo uważam, że tylko wtedy artysta ma szansę się rozwijać.
0: Ale to jest, jak tak słucham pani, to jest bardzo takie podejście pełne pokory też tak naprawdę, tak mi się wydaje, bo wielu jednak ma już takie poczucie, że skoro jestem w tym miejscu, w którym jestem, no to jakby jestem na szczycie, więcej nie muszę.
2: Nie ma szczytu, uważam, że nie ma szczytu.
0: To uważam, że też nudne już no, nie rozwijać się dalej,
2: dla
0: nie
2: mnie
0: szukać
2: na pewno,
0: nowych dróg.
2: Dla mnie na pewno byłoby takim no, samobójem, gdybym uznała, że już jestem na szczycie, to byłby dla mnie już taki samobój. To ja już właściwie mogłabym odpiąć wrotki i już, nie wiem, wyjechać gdzieś na jakąś bezludną wyspę i już oczekiwać, że tylko ludzie będą odsłuchiwać moich starych piosenek i powoli zapominać o mnie. Naprawdę myślę, że znaczy, oczywiście mogę mówić tylko za siebie, bo nie chciałabym, broń Boże, tutaj wskazywać palcem tych, którzy podobnie jak ja, albo przeciwnie niż ja, ale ja z całą pewnością dopóty, myślę, będę szczęśliwym artystą, dopóty będę mogła tworzyć i spotykać na swojej drodze ludzi, od których się mogę czegoś nauczyć. Mhm. W przeciwnym razie mam takie poczucie, że uprawienie tego zawodu stanie się dla mnie na pewno mordęgą, jeśli będę tylko już odcinała kupony. To obawiam się, że to będzie mój koniec.
0: To skoro tutaj przy tworzeniu jesteśmy, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy zna panią właśnie z takich wykonań, na przykład piosenek z lat 50., 60., no ale to skoro o tworzeniu mówimy, to rozumiem, że tworzy się coś nowego.
2: Tak, ja generalnie jestem bardzo taką niepokorną w tej kwestii osobą. Ja robię dużo różnych rzeczy. Może też dlatego, że mając 58 lat i trochę zbliżam się już do takiego wieku senioralnego, mam takie poczucie, że mam coraz mniej czasu na to, żeby zrobić rzeczy. Znaczy, nie mam czasu już. Bo głos też się ma do pewnego momentu. No, są oczywiście nieliczne wyjątki, jak na przykład Alicja Majewska, która niezależnie od tego, ile ma lat, wciąż brzmi, jakby miała 25 lat. Ale nie każdemu jest to dane i ja też muszę jakby sobie trochę już zacząć myśleć o tym, że mniej mam czasu niż tego czasu, który jest za moimi plecami. Więc muszę go sobie też tak ładnie porozkładać, żeby na przykład zrealizować jeszcze jakieś marzenia, piosenki, płyty może, projekty, które chciałabym zrealizować z nadzieją, że się uda, że zdążę. I być może stąd też ten mój apetyt na to, że tych projektów jest dużo i może ktoś popatrzy, że trochę w tym jest chaosu, ale to jest pozorny chaos. Bo tak, realizuję w tej chwili taką płytę z Filipem Siejką, z piosenkami Piotra Figla. To są piosenki, no tutaj w Radiu Pogoda wszyscy pewnie wiedzą, kto to jest Piotr Figiel i znają te piosenki, na przykład takie jak Powrócisz tu, czy To był świat, czy Być narzeczoną twą, i wiele, wiele innych piosenek, które wyszły spod jego skrzydeł. Okazało się, że Filip Siejka jest siostrzeńcem pana Piotra Figla. Pan Piotr Figiel nie żyje, no ale pan Piotr Figiel miał siostrę, a Filip jest synem ów siostry. I kiedy się zorientowaliśmy, znaczy ja się zorientowałam, że Filip to rodzina Piotra Figla, a piosenki jako dzieciak jeszcze uwielbiałam piosenki Piotra Figla. Coś w nich jest takiego magicznego i zawsze było innego od tych wszystkich piosenek, które pamiętam ze swojej młodości.
0: Do tego tematu wrócimy już za chwilę. Olga Bończyk jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Gościem Alei Sław w Radiu Pogoda jest dzisiaj Olga Bończyk, a rozmawiamy między innymi o jej muzycznej współpracy z Filipem Siejką, który jest siostrzeńcem kompozytora Piotra Figla, który stworzył wiele niesamowitych utworów.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Dogadaliśmy się kilka lat, znaczy dwa lata chyba temu z Filipem, że po malusieńku będziemy robić te piosenki Figla, ale w aranżacjach jego siostrzeńcej, czyli Filipa. Udało nam się zrealizować już, w sieci jest 5. Dosłownie za miesiąc będzie premiera kolejnego singla. Singla, który przed laty śpiewał Krzysztof Krawczyk, a singiel nosi tytuł Nim zgaśnie dzień. Przepiękna piosenka. Filip zrobił tak obłędną aranżację, że pamiętam, kiedy nagrywałam tę piosenkę, zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie wiem, co myślał sobie pan Krzysztof Krawczyk, śpiewając swoją wersję, ale kiedy ja zaczęłam śpiewać i nagrywać tę piosenkę w domu, zdałam sobie sprawę z tego, że ten tekst, ta piosenka przyszła do mnie w bardzo dobrym momencie, bo świat, w którym obecnie żyjemy, jest światem, który zmierza, niestety, przynajmniej ja tak twierdzę, ku upadkowi. Podcinamy sobie gałąź, na której siedzimy. Strasznie szarżujemy z ziemią, z przyrodą, z tym wszystkim, co nas otacza. I to się naprawdę, jeśli się nie powstrzymamy, jeśli naprawdę człowiek nie otrząśnie się z tej głupoty, w którą wpadliśmy, tej pogoni za niczym, no to możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której ten dzień naprawdę nam zgaśnie. I ja sobie tak zdałam, jak śpiewałam tę piosenkę, to miałam takie poczucie, że to jest taka trochę rozmowa z Panem Bogiem. Dla kogoś, dla kogo nie ma, nie, jakby Bóg jest może jakimś innym bytem, no to okej, to można sobie to jakąś rozmową w każdym razie z wszechświatem o tym, że zanim ten dzień zgaśnie, żebyśmy jeszcze choćby przez chwilę zobaczyli piękno tego świata, żebyśmy się jeszcze zdążyli zaprzyjaźnić, zakochać, jeszcze przejść pięknymi ulicami, jeszcze zobaczyć słońce, jeszcze zobaczyć kwiaty, jeszcze zobaczyć... Ja, jak słucham tej piosenki, to naprawdę rzadko się tak bardzo wzruszam na swoich piosenkach, ale muszę przyznać, że to jest absolutnie

0: jakaś magia jest w tym tekście i w tej piosence. No więc realizuję ten projekt. Tak emocjonalnie trochę do tej piosenki, ponieważ ona jest rzeczywiście wyjątkowa, a jeszcze do tego udało mi się nagrać klipa, czyli wideoklip, więc jeszcze ta piosenka będzie ubrana w piękny obraz. Ale oprócz tego robię też inne rzeczy, które są poza tą płytą, czyli piosenkami Piotra Figla, bo też pozwalam sobie na to, żeby zaśpiewać cudze piosenki, czy sama sobie coś skomponować i czy napisać tekst. No i teraz dokładnie też jesienią będą dwie premiery. Jedna premiera to piosenka, którą dostałam od Marcina Nieróbca i zresztą świetnego muzyka, kompozytora, który no, jest autorem bardzo wielu fantastycznych przebojów w ogóle tak generalnie. I Grażyny Orlińskiej, która napisała tekst, no też wspaniała piosenka, która też za chwilę będzie miała dosłownie już we wrześniu premierę, którą przygotowuję i to już dosłownie na dniach. Będzie można ją usłyszeć w radiu, ale też na premierę czeka i też na pewno uda się ją wypuścić jeszcze jesienią. Marek Lipski, mogę powiedzieć, że to jest już rodzina.
1: To już zdradźmy, no bo wyszło szydło z worka.
0: Wyszło szydło z worka. Marek Lipski jest moim, czyli pani...
1: Szwagrem.
0: Szwagier. Jest moim pianistą od lat, z którym koncertuję i który ośmielił się napisać dla mnie muzykę do przepięknego tekstu, który znalazłam w internecie. Ale odnalazłam autora i jestem w kontakcie z tymże panem Wojciechem Sobalakiem, który poofiarował mi ten tekst i Marek napisał do tego tekstu przefantastyczną muzykę i naprawdę, jeśli to nie będzie przebój, to znaczy, że ja się nie znam na muzyce i ja już powinnam po prostu zakończyć swoją działalność artystyczną, bo ta piosenka jest absolutnym hitem. Uważam, że no tak wpadającej melodii w ucho dawno nie było. Tak twierdzę.
1: Ale jak to się stało, że pani znalazła tekst w internecie?
0: No, każdy z nas coś tam od czasu do czasu przegląda. Ja jestem taka mało instagramowa i tak dalej, ja tak jakoś trochę nie umiem się z tym oswoić, ale od czasu do czasu tam sobie coś przeglądam, no bo mam swojego Instagrama, więc tam czasem coś sobie przeglądam.
1: A co z tego przeglądania może wyniknąć? No to do tej rozmowy wrócimy za chwilę. Olga Bończyk jest moim i państwa gościem w Alei Sław.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Olga Bończyk jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, co może wyniknąć z przeglądania internetu, ze scrollowania Instagrama, bo okazuje się, że to nie tylko pochłaniacz wolnego czasu.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Zaczęły mi wpadać teksty, które wrzuca pan Wojciech Sobalak. Po prostu teksty. Wrzuca teksty takie drukowane, czasem ręcznie napisane. I tak sobie od jakiegoś czasu wczytywałam, zaznaczyłam, że mi się to podoba, więc siłą rzeczy algorytm mi ciągle podrzucał tego pana Wojciecha. I tak mi kiedyś przyszło i napisałam do niego wiadomość z pytaniem, czy mógłby mi napisać, albo czy mogłabym skorzystać z jego wierszy i na przykład, czy to mogłoby być jakąś bazą do moich piosenek. On był absolutnym chyba w szoku, bo ciągle się dopytywał, czy ja to jestem ja na pewno,
3: czy to
2: nie jakiś tak bot. Ale szybko złapaliśmy kontakt i wysłał mi swoich kilka tomików, ale tu muszę przyznać, że pan Wojciech jest taką osobą, która pisze bardzo takie smutne wiersze. Więc jak przeczytałam te wiersze i te tomiki, to też mu uczciwie napisałam, że ja już jestem dzisiaj na takim etapie, że takich smutnych wierszy to już nie chcę takich smutasów śpiewać. Mhm. Że jeśli będzie miał coś weselszego, takiego bardziej optymistycznego, z jakąś nadzieją, to ja absolutnie, bo mi się podoba jakby to, jak on pisze, ale jednak, no żeby tam chociaż trochę było nadziei. Chyba mu się zrobiło smutno i przykro. I chyba zwątpił w możliwość tej naszej współpracy. I ten kontakt się na jakiś czas urwał. Aż tu znowu, no bo ten algorytm ciągle mi podrzucał jego wiersze. I nagle odkryłam, że on wrzucił taki właśnie bardzo pogodny tekst i bardzo, powiedziałabym nawet, taki energetyczny. No więc od razu znowu do niego napisałam, mówię, panie Wojciechu, no ale tu taki tekst. Ojejku, to on się pani podoba, naprawdę? Ja mówię, no jest super. No i jego troszeczkę ułożyłam, no bo piosenka od wiersza różni się tym, że musi być refren, no wiadomo. Skonfrontowałam to z nim, absolutnie przyklepał taką wersję tego tekstu. Dałam go Markowi. No i Marek, tu muszę się przyznać, prawie pół roku czekałam na tę muzykę, ale warto było czekać. Warto było czekać i Filip Siejka zrobił genialny aranż, genialny, no bo z Filipem w zasadzie pracuję już od, nie wiem, ilu, 5-6 lat. Filip robi mi niemal wszystkie aranżacje na moje takie płytowe rzeczy i no muszę przyznać, że to po prostu wyszedł taki hicior, że no, jeśli będzie można tu puścić tę piosenkę w Radiu Pogoda, to będę przeszczęśliwa, bo to naprawdę jest coś, co myślę każdego z najsmutniejszego dnia wyciągnie z każdej depresji taka piosenka.
3: Czyli to już jesienią.
2: Tak,
3: jesienią. Doczekamy się niebawem.
2: Tak, tak. Chciałabym, żeby się udało wydać te piosenki do końca roku. Tak, myślę, że to jest absolutnie możliwe.
3: Ale to też jest, pomyślałam sobie o tym, że rozmawiamy o muzyce. Mhm. Zaczęłam naszą rozmowę od tego, że nie do końca wiem, czy wokalistka, czy aktorka. Chyba mamy odpowiedź.
2: Ale to właśnie paradoksalnie więcej osób oczywiście zna mnie bardziej jako aktorkę, bo na ekranie telewizyjnym pokazuje się no, w jakichś rolach, które zostały mi ofiarowane i staram się oczywiście zagrać je najlepiej, jak umiem. Teatralnie też przecież współpracuję z kilkoma teatrami, tam gram rolę, przebieram się, no też robię za aktorkę i to też jest mój świat i też jest ważną częścią mojego życia z całą pewnością i to też pozwala mi chyba zachować taką równowagę emocjonalno-konstrukcyjną, że mój świat tak dzielę na takie dwie fajne części, bo one mnie tak dopełniają, uzupełniają, ale też pozwalają czasami odbić się od na przykład takiego dnia czy dni, kiedy jestem w długiej trasie koncertowej i na przykład muszę przejechać pół Polski i jestem zmęczona i znowu spałam tylko 2 godziny i na przykład biegnę na próbę do teatru, a tam jest zupełnie inny świat, bo tam są z kolei jakaś taka współpraca, jest więcej ludzi, jest inna praca, jest praca słowem, nie dźwiękiem.
1: Stawiamy tu na razie przecinek. Wracamy do naszej rozmowy już po godzinie 20.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
15: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowo Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: A przed nami jeszcze godzina, ale i Sław, Radia Pogoda. Przypominam, że dzisiaj moim i Państwa gościem jest Olga Bończyk. Nie tylko o śpiewaniu i nie tylko o aktorstwie dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim, którzy do nas dopiero dołączyli.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Uważając, że jestem trochę nieustatkowana, jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargany.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Olga Bończyk, aktorka i wokalistka, jest dziś gościem Ale i Sław Radia Pogoda. Przed przerwą zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co innego niż muzyka potrafi dać aktorstwo.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: To pozwala mi się tak czasem oczyścić, wyczyścić głowę z dźwięków, nabrać dystansu do tego, co było, wejść w inny świat, popracować sobie jakby w innej materii i często potem, jak wracam do dźwięków, to ten dystans jest fajny, bo ja naprawdę wtedy... Ja się tak mam szansę się tak nie wkręcać, że dzień po dniu, godzina po godzinie, że jestem wkręcona w kółko w to samo. Mhm. Mam bardzo wielu swoich kolegów, no tylko aktorów, tak? Albo tylko wokalistów, czy tylko muzyków, którzy żyją tylko tym swoim światem i oni są, no jakby od rana do nocy tylko w tym swoim świecie. I ja też widzę, jak oni są w to wkręceni i są tacy zassani w to, że... Mam takie poczucie, że oni nie mają tych swoich takich tuneli, żeby wyjść z tego świata.
3: Chociaż na chwilę.
2: Że zawsze, że tylko ten świat, że zawodowo mają tylko to. I czasem potrafią być bardzo tacy, tacy z klapkami na oczach, no bo są tacy, się trzymają tylko tego. A ponieważ ja ciągle mam i to, a jednocześnie i jak, nie wiem, produkuję te swoje płyty czy coś, no to jednocześnie muszę się zamienić w producenta, tak? Muszę się zamienić we własnego recenzenta. Nie mam menadżera, więc też jest tak, że sama muszę sobie organizować koncerty, dopinać sprawy.
3: Czyli jeszcze tak naprawdę sekretariat.
2: Tak, prowadzę swój własny sekretariat, tak. A oprócz tego na przykład, nie wiem, czytam audiobooki, tak, albo na przykład, nie wiem, jak czasami maluję obrazy, może teraz już ostatnio nie mam na to czasu, ale był taki czas, kiedy też znalazłam sobie w tym malowaniu jakąś taką furtkę, żeby też zostawić i to aktorstwo, i tą muzykę, tak żeby w totalnej ciszy po prostu skupić się tylko na kolorach. I to też, ja uważam, że to jest fantastyczna rzecz, żeby się resetować i ten cały ten system nerwowy sobie po prostu jakoś wyczyszczać i tak sprzątać, żeby... Bo to naprawdę daje ogromny taki dystans do takiego... Pozwala nam, nie gwarantuje, ale pozwala wrócić po dniu, dwóch i złapać dystans do tego, co się robi.
3: Ale też na przykład słyszałam taką opinię właśnie na przykład wśród muzyków, że ach, to tam aktorka. Wśród aktorów, ach, to tam muzyk, wokalistka. Tak trochę z pogardą.
2: Tak.
3: Nie czuje się pani czasami rozdarta? No bo to jednak tak, że środowisko trochę jednak postrzega, że tu nasze środowisko to jesteśmy my i jest super, a tamci to B. A tutaj raz jest pani w jednym środowisku, raz w drugim.
2: Właśnie, jako wykształcony muzyk, jako człowiek, który spędził jednak mimo wszystko przy instrumencie tak wiele lat, ja doskonale wiem, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby po, nie wiem, 15 latach, tak? No bo jest 12 lat szkoły muzycznej, potem jeszcze są studia 4 albo 5 lat, żeby po załóżmy, no w tym momencie już nawet 17 latach, czy 16, być tu, gdzie się jest, być muzykiem uznanym, grać na instrumencie, być rozpoznawalnym, być ważną częścią jakiegoś projektu. Ile lat trzeba pracować na to, żeby być tu, gdzie się jest. Wiele razy byłam świadkiem, kiedy koledzy aktorzy albo powiedzmy sobie artyści, wokaliści, którzy po prostu stali się wokalistami no, w jakimś momencie swojego życia, bez żadnej tej pracy,
3: zaplecza
2: muzycznego, jak potrafili, no użyję tego słowa, poniewierać muzykami, naprawdę genialnymi muzykami, to mnie się naprawdę, kurczę, sztylety otwierały w kieszeni. Bo ja jako człowiek, który posmakował tego od szóstego roku życia, tego trudu, tego mozołu, i tego poświęconego dzieciństwa, tego wszystkiego, czego taki dzieciak przez całe swoje dzieciństwo i nastoletnie życie nie miał, po to, żeby dzisiaj móc robić to, co robi, to te niesprawiedliwe, takie pogardliwe często, czy nawet często obelżywe formułki wypowiadane przez gwiazdki jednego sezonu wobec artystów, którzy im akompaniują w, nie wiem, w projekcie czy w jakimś koncercie, dla mnie są, one mnie tak bolą, że ja bym naprawdę podeszła i tak huknęła w ten łeb, żeby się to dziewczę lub chłopie otrząsnęło i żeby zrozumiało, że to, co mówi, jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Ale też sama będąc aktorką, wiele razy usłyszałam na swój temat od osób, które nie wiedzą z jakichś powodów, że ja też jakby stoję na tej scenie z pełnym prawem.
3: Z dyplomem.
2: Chociaż dyplom do niczego nie uprawnia, ale naprawdę ja mam ogromne doświadczenie w śpiewaniu i naprawdę dzisiaj mogę powiedzieć nieskromnie, że stojąc na scenie tej wokalnej, ja naprawdę wiem, co ja tam robię. Ja naprawdę odpowiadam za każdy dźwięk, który tam wykonuję. I repertuar, który wnoszę ze sobą na scenę, jest też repertuarem bardzo świadomie dobranym. No, wszystko to, co naprawdę, nie wiem, wychodzi spod moich skrzydeł, czy piosenki, czy płyty, to jest naprawdę bardzo świadoma droga. Ja naprawdę idę tą drogą 40 lat i ja naprawdę wiem, co robię. I skoro przez 40 lat szłam tą drogą i jestem tu, gdzie jestem, to znaczy, że jeszcze z tego rynku nie wypadłam, to znaczy, że naprawdę no, podjęłam zupełnie słuszną decyzję, że właśnie idę tak. Ale parę razy usłyszałam, że jestem aktorką śpiewającą, albo że taka aktoreczka, co ona tam wie?
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To też jest ciekawe. Zastanawiam się w ogóle, jakby skąd się wybierze aż taki podział w środowisku, że jednak właśnie, że to są aktorzy, to są wokaliści, a przecież właśnie chociażby są wydziały wokalno-aktorskie, tak?
2: Tak.
1: I jednak nie powiem, że to jest super częste, no ale zdarza się, że ktoś z powodzeniem, tak jak pani, łączy te dwie role.
2: Ja myślę, że skąd to się bierze? Najpierw odpowiem, z kompleksów, wyłącznie. Z kompleksów, no bo jak ktoś jest spełnionym artystą i ma świadomość tego, kim jest i dokąd zmierza i ma w sobie pokorę do tego zawodu i ma pokorę do ludzi, z którymi pracuje i ciągle jest ciekawy tego. Tak jak mówiłam na początku, że ja jestem ciągle ciekawa ludzi i naprawdę ja lubię pracować z lepszymi od siebie. Lepszy od siebie, to znaczy lepszy ode mnie, to znaczy taki, który pokaże mi, ile ja mogę się jeszcze nauczyć. Mhm. Czyli to się równa temu, że ja mam w sobie zgodę na to, że ktoś mi powie, że czegoś nie umiem. A nie każdy artysta, niezależnie od tego, czy mówimy o kimś, kto tańczy, kto śpiewa, kto gra, recytuje, gra na scenie, nie każdy ma na to gotowość. Z wielu powodów nie lubimy, jak nam się wytyka, że czegoś nie umiemy. A ja nie mam z tym problemu, żeby mi ktoś powiedział, że ja czegoś nie umiem. Okej, no nie umiem, no bo nie mam prawa. Nikt mi nie powiedział, ja wiem, że bardzo wielu rzeczy nie umiem, no bo nie ma szans. Człowiek nie ma szans się nauczyć nawet do końca, jakby żył nawet 100 lat, żeby się nauczyć wszystkiego. No nie ma takiej opcji, więc nie udawajmy, że to jest w ogóle w jakikolwiek sposób możliwe. Więc moją ciekawością świata i tego zawodu jest to, że ja ciągle mogę się od kogoś nauczyć. Ale trzeba mieć zgodę na to i nie oburzać się, jeśli ktoś powie, no słuchaj, wiesz, bo źle to robisz, no zaśpiewaj to, albo zrób to tak, albo zatańcz to tak, albo ten. I ja nie mam z tym problemu. Pod warunkiem, że ten ktoś pracuje ze mną, czy jakby pokazuje mi to bez pogardy. I bez takiego pokazywania mi, no właśnie, no, aktorka, to co ty tam zaśpiewasz, albo co tam zagrasz. No to wtedy jakby tego nie lubię. To boli.
1: Chyba nikt nie lubi.
2: Nikt nie lubi, ale to jest, bo ja nie mam problemu z tym, że ktoś mi powiedział, że czegoś nie umiem, natomiast to jak to powie, no to jest...
1: To jest zupełnie inna kwestia.
2: Tak, to jest zasadnicza rzecz. Więc... Jeśli ktoś robi to z pogardą, no to on mówi o sobie, nie o mnie. Bo ja się z przyjemnością pouczę i naprawdę ci, którzy pracowali ze mną i wiedzą, jak ja pracuję i jak jestem i pracowita, i rzetelna w tym, co robię, wiedzą, że jak czegoś nie umiem, to ja pochylam kark, idę do domu, ćwiczę i przychodzę na następny dzień z naumianą
1: i już umiem.
2: Formułą. I umiem, albo zaczynamy to szlifować, albo jeśli to poszło w niewłaściwą stronę, no to ja też jestem osobą poszukującą i lubię wchodzić w to. Najwyżej potem się okaże, że nie dałam rady. Ale nawet jeżeli nie dałam rady, bo też się czasem tak zdarza, no to przecież świat się nie zawali. Umówmy się, nasz zawód też nie jest zawodem, który walczy o życie, no umówmy się, no jak nie zaśpiewam jakiejś piosenki, bo sobie nie dam rady, no to świat się nie zawali, no to się po prostu da komuś innemu, no i ktoś inny to zaśpiewa, no przecież...
1: To po koncercie ludzie będą mieli o czym mówić.
2: No, po prostu.
1: Że niekoniecznie było czysto.
2: Na przykład, albo że to nie piosenka dla mnie, albo że to mój głos nie jest do tego, ale ja też dzisiaj wiem, jakie piosenki mogę zaśpiewać, tak, że są rzeczy, które są dla mnie, które nie są dla mnie i ja też umiem zrobić taką autokorektę na sobie, że wiem, co jest dla mnie, co nie jest dla mnie. Ja już dzisiaj umiem. Kiedyś raczej nie potrafiłam tego zrobić, ale teraz umiem. I jeśli czuję, że mogę na przykład sobie coś sobie podszkolić, to w to wchodzę. Jak wiem, że to będzie mnie przekraczało i że tutaj na przykład moje wokalne predyspozycje, no nie, że nie przekroczę tego, co ma mój głos i co daje, jakie daje mi możliwości mój głos, no to też w takie rzeczy nie wchodzę, bo też nie chodzi o to, żeby udowadniać, że ja jestem w stanie zaśpiewać wszystko, no bo nie jestem w stanie zaśpiewać wszystkiego, tak jak nie jestem w stanie zagrać jako aktorka wszystkiego, no bo też mam po prostu pewne predyspozycje żeby zagrać jakąś rolę, albo żeby czegoś nie zagrać. I też, no, nie, też nie będę z tym walczyć, tak? Bo po co? No, po to jesteśmy tak różni i tak różne mamy każdy z nas predyspozycje, żeby każdemu dać to, co go będzie fajnie rozwijało, a nie po to, żeby mu udowodnić, że jest beznadziejny. Bo to zawsze można zrobić.
1: To prawda. Powiedziała pani, że ta scena była zawsze pani marzeniem. W jaki sposób pojawił się w pani życiu tak zwany mały ekran? O. Czy to był przypadek, czy to była zamierzona decyzja?
2: Och, każdy by, myślę, artysta, aktor, myślę, że każdy aktor chciałby móc sobie zamierzyć, a potem spełnić to zamierzenie. Ale to tak trochę nie działa.
1: Ale scena absolutnie pani też wyszła, no bo przecież tych ról teatralnych pani też ma bardzo, bardzo dużo na koncie.
2: Tak, ale no z całą pewnością w ogóle ja bym nazwała nawet nie mały czy duży ekran, tu jakby nie ma specjalnie znaczenia. Rzecz w tym, że bardzo chciałam stanąć przed kamerą. Mhm. I to była dla mnie też taki kolejny krok w tym moim aktorstwie, ważny. I bardzo o tym marzyłam, naprawdę. I nawet pamiętam, że był taki moment, ja już w Warszawie, no już się tak wgryzłam w to środowisko, już grałam w teatrach, już tak się jakoś tak, ale jakoś tak nie miałam takie poczucie, że wszystko jakoś tak stanęło w miejscu. I nawet sobie pomyślałam, a jakbym miała tylko tak grać w tym teatrze i tak nawet tych koncertów tak za dużo jeszcze nie było, no bo tak, bo ja wtedy byłam, nazwijmy to, bez nazwiska, prawda? Ja zaczęłam pracę, już czułam, że się moja praca ludziom podoba, ale tak jakoś to wszystko takie ciągle w takim małym pudełeczku się wszystko zamykało. I nawet pamiętam, że poszłam do szkoły charakteryzacji telewizyjno-teatralnej, że mówię, a jak mi nie pójdzie w tym aktorstwie, to może zostanę charakteryzatorką, bo ja lubię malować, lubię upiększać świat, więc mówię, a to może... I poszłam do zawodowej takiej szkoły, skończyłam z wyróżnieniem szkoły charakteryzacji telewizyjno-teatralnej i już w zasadzie mogłabym rozpocząć pracę, aż tu nagle dostałam casting do serialu Na dobre i na złe.
1: I temat tego serialu za chwilę wróci w naszej rozmowie. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę. Olga Bończyk jest dziś moim i państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge.
10: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
14: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
13: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Została ostatnia reklama.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Wracamy do rozmowy z Olgą Bończyk, która dzisiaj jest gościem Alei Sław. A przypominam, że zaczęłyśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób Olga Bończyk znalazła się w obsadzie serialu Na dobre i na złe.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wygrałam ten casting i praktycznie, tak jak w sobotę były castingi, wygrałam to, od poniedziałku już byłam na planie.
0: To jest wręcz niemożliwe.
2: Tak, tak. Nie będę wchodziła w szczegóły, tam była grubsza sprawa, bo tam chodziło o wymianę aktorki, więc oni bardzo się musieli pospieszyć z tym, dlatego to wszystko potoczyło się bardzo szybko. Ale tak naprawdę stanęłam 2 dni później przed kamerą. Mhm. No i od tego momentu w zasadzie wszystko, całe moje życie zawodowe się obróciło o 180 stopni, bo z kompletnie nikomu nieznanej osoby, mówię tak medialnie, prawda, medialnie, aktorsko, no w ciągu w zasadzie, bo odcinki ze mną, bo były szybko nagrywane, bo emisja już była bardzo szybko, właściwie 2 tygodnie później pierwsze nagrane sceny już były na ekranie i praktycznie ta rola napisana przez Ilonę Łebkowską była tak charakterystyczna, tak mocna, tak silna była ta postać, że ja po prostu w ciągu...
0: I trochę niedobra.
2: No bo trochę, to mało powiedziane. To była zołza nad zołzy. I rzeczywiście ta postać sprawiła, że ja tak zapadłam w pamięć publiczności, widzom, że do dnia dzisiejszego ja jestem chyba kojarzona w zasadzie głównie z tą rolą. Ale z całą pewnością Ilona Łebkowska miała tutaj kluczową rolę, bo ona tak naprawdę stworzyła tę postać taką mięsistą, charakterną, taką wyrazistą, co dla aktora jest po prostu, no to jest żyć nie umie.

0: No, grać taką postać to tylko no, ja, każdy marzy o takiej roli, więc rzeczywiście ta postać. I ona w ciągu dwóch tygodni, trzech, no, w ciągu miesiąca zrobiła ze mnie osobę rozpoznawalną i tak jest do dnia dzisiejszego. Więc dzisiaj tak naprawdę, mówiąc wprost, trochę jadę na tej popularności z tamtych lat, a to już 25 lat mija.
1: Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że ta postać musiała być na tyle charakterystyczna, że jakby do dzisiaj nawet przed naszym spotkaniem pomyślałam sobie właśnie o tym, że anestezjolog, dobrze pamiętam.
0: Tak, tak, tak.
1: Pani grała właśnie na dobre i na złe,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, Edytę Kuszyńską. I to rzeczywiście jest, no, są takie momenty, dlatego cały czas mówię, że nade mną ciągle błyszczy jakaś taka gwiazda, która mnie zawsze gdzieś w takich strategicznych momentach, kiedy ja tak próbuję, na przykład tak wątpię w siebie, albo na przykład coś tak próbuję coś zmienić, to natychmiast dostaję jakieś coś, co mnie, co jakby wpycha mnie z powrotem na tą ścieżkę, żebym przypadkiem nie wymyśliła sobie innego zajęcia, które by mnie odciągnęło od tego, po co ja tutaj przyszłam na ten świat. I ta droga, żeby też nie było, bo tak może to brzmi, że ja taka jestem, że ta moja droga jest usłana samymi różami, czerwonym dywanem. No tak, nie jest. Bo też wybrałam sobie tę drogę i idę nią w zasadzie samodzielnie przez całe życie. Tak, jak już wcześniej wspomniałam, nie mam menadżera. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że po prostu nie spotkałam na ten moment nikogo, kto by wiedział, jak połączyć te dwa światy, ten aktorski i ten muzyczny, i żeby to naprawdę ze sobą współgrało. Wiem, że to jest bardzo trudne, dlatego też no, nie cisnę. Oczywiście współpracuję z organizatorami, z ludźmi, którzy gdzieś pomagają mi albo coś zorganizują, więc ja jestem bardzo na to otwarta. Natomiast no, tak jedna osoba, która miałaby na przykład spinać to wszystko, no to się w moim życiu nie pojawiła, więc muszę to spinać sobie sama. Ale wybrałam też tą drogę nie najłatwiejszą, bo i repertuar, który śpiewam, to nie są mainstreamowe piosenki. To nie jest styl, w który dzisiaj jest najmodniejszy. Trochę jest tak, że w moim życiu najważniejsza jest jakość. Nie jakość, żeby było, albo ilość, tylko jakość. I to niestety, mówię niestety, chociaż ja to poczytuję sobie za komplement i rodzaj takiej dumy zawodowej, to sprawia, że nie po drodze jest mi przy wielu różnych projektach, które idą na łatwiznę, które mają uproszczoną formułę artystyczną.
1: No, ładnie to powiedziane.
0: Tak, prawda? Jakoś tak przyszło, żeby nikogo nie obrazić. Bo cały czas twierdzę, że pomimo wszystko, niezależnie od stylów muzycznych, które są dzisiaj w przestrzeni, ja się z nimi nie kłócę, ja się z nimi nie ścigam.
1: Mijacie się państwo.
0: Mijamy się, bo dla każdego jest miejsce. Daleko mi do wielu stylów muzycznych czy gatunków muzycznych i bardzo dobrze, no bo każdy z nas po prostu, dla każdego z nas jest miejsce. Ja z całą pewnością nie jestem artystką, która będzie śpiewała na stadionach i będzie zbierała publiczność stadionową, ale naprawdę te koncerty, które nam mówię, mnie i moim muzykom udaje się jakoś wygenerować, to są naprawdę piękne koncerty, bo ja swój koncert z tymi piosenkami z lat 50., 60., 70. na przykład gram w filharmoniach z orkiestrami symfonicznymi. No, naprawdę. Daj Boże, żeby każdy muzyk chociaż raz stanął na scenie i mógł zaśpiewać swój koncert, swój repertuar z orkiestrą symfoniczną. Dla mnie, dla muzyka wykształconego, to jest taka pieczęć, która naprawdę poczytuje sobie to za ogromne wyróżnienie i honor stanąć na scenie i w filharmonii i zagrać z orkiestrą, która liczy 45 muzyków z dyrygentem, gdzie to wszystko po prostu brzmi tak, że skrzydła rosną i człowiek unosi się nad ziemią. Dla mnie to jest wartość nadrzędna i to jest wartość, którą ja sobie poczytuję naprawdę za taki dar od losu, że mogę, że dzięki temu, że nie kłaniam się tej łatwiejszej muzyce, może bardziej słuchanej, nie wiem jak to nazwać, bardziej popularniejszej, ale jestem, cieszę się, że nie idę na tą łatwiznę, bo dzięki temu mam możliwość doświadczać tak pięknych chwil na scenie.
1: Nie odchodźcie Państwo od radioodbiorników. Wracamy z naszą rozmową dosłownie za chwilę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co spowodowało jakby w pani to, że wybiera pani te piosenki, które pani wybiera? Co musi mieć piosenka, żeby pani chciała ją śpiewać?
2: Tekst i muzyka. Nic szczególnego, nic odkrywczego. Ale tutaj muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. I to jest też taka uwaga do wszystkich artystów, niezależnie od tego, ile mają lat. Mhm. I jak długo uprawiają ten zawód, ale przede wszystkim, ile mają lat. Uważam, że piosenki, które mają tekst, a na przykład jeśli dla wokalisty ma to znaczenie, co niesie ze sobą tekst, a dla mnie ma, bo są też wokaliści, dla których nie ma znaczenia tekst i sobie po prostu śpiewają, co tamten ledwo można zrozumieć, co śpiewają, więc to właściwie może ta uwaga, to co chcę teraz powiedzieć, może w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, ale dla artystów, dla których tekst jest nośnikiem również jakiejś emocji, to polecam wybierać teksty, które są spójne ze mną, to znaczy z osobą, która ma je wykonywać. I tak jak wybieram na przykład, tak jak sama sobie piszę teksty, to one są oczywiście odpowiedzią najczęściej na to, co ja chcę powiedzieć, więc one są o mnie. Jeśli wybieram teksty obce, to też patrzę, żeby one ze mną w jakiś sposób wibrowały. No nie może być tak, że będę śpiewała o rzeczach, które mnie w ogóle nie dotykają, tak? Był taki czas, na przykład młodość jest, to jest bardzo, bardzo charakterystyczne i to mogę jakby wrzucić w tej chwili na ruszt. Jak człowiek jest młody, ma, nie wiem, 18, 20, 25, 30, 35 lat, najczęściej wtedy te hormony buzują i najczęściej wtedy odbywają się te wszystkie miłości, zniszczone, ten odszedł, ta odeszła, ten wrócił, a ta go nie chce, a ten ją chce, a i się spotykają, a potem się znowu rozstają. I ta szarpanina emocji jest często udziałem tych wszystkich tekstów, które ci młodzi ludzie śpiewają o tych nieszczęśliwych miłościach, o tych rozdarciach, o tych powrotach, o tym wszystkim, co... Ja to też już przerobiłam. Potem przychodzi taki krótki moment, kiedy jest tak beznadziejnie, że to życie, już kawał życia przeszło i takie te wszystkie stracone chwile, że nie wiadomo, co będzie za chwilę, co będzie przed nami, a już tyle za mną. Boże, a co będzie... I potem przychodzi taki moment, jak ja mam w tej chwili, czyli jestem po 50, kiedy tamten etap jest kompletnie za mną, już nic absolutnie mnie nie interesuje to, co... Znaczy, nie ubolewam nad tym, że coś straciłam, że coś się nie wydarzyło, że ktoś nie wrócił, albo ktoś poszedł i go już nie ma. Tamte drzwi są zamknięte. Dzisiaj chcę żyć tylko tym, co jest przede mną, a ponieważ mam takie poczucie, że i chcę, żeby wszystko, co przede mną... To jest taka mała Oleńka znowu wróciła. Taka ta 6-letnia, która naprawdę wierzy w to, że jeśli będę marzyła o fajnych rzeczach, które mnie mogą jeszcze przez te najbliższe 10, 15, 20 lat spotkać, to się wydarzy. I ja nie chcę śpiewać o rozdartych, skończonych miłościach. Ja nie chcę śpiewać o życiu, które... Czasami może mi się jakaś piosenka trafić, ale jako rodzaj takiego wspomnienia. Mhm. Ale generalnie wszystko to, co tworzę, chcę, żeby było optymistyczne, z dobrą energią, z takimi... Albo na przykład z dobrym przesłaniem, z dobrą jakąś taką perspektywą na przyszłość. I to jest to coś, co ja dzisiaj wybieram dla siebie, bo ja chcę taką energią jakby świecić, nie wiem, emanować.
1: Z tego też trochę wynika, co pani mówi, że tak naprawdę artysta nie może śpiewać przez całe życie tego samego.
2: Nie. Oczywiście ja kilkukrotnie zmieniałam swój repertuar, bardzo świadomie, bardzo celowo, bardzo nawet z pewną determinacją. No bo właśnie po 50 uznałam, że te piosenki, które śpiewałam do tej pory, są zbyt bardzo, no, depresyjne to może za dużo powiedziane, ale łączące ze sobą w ten element piosenek o beznadziei życia. I o tym, jak kobieta ma ciężko, czy w ogóle ludzie mają ciężko, bo ten ją zostawił, a tamten jej nie chciał, a tamten wrócił, to co ona ma teraz zrobić, a że dwóch, a że jeden, a coś tam, a ten, no. to już jest za mną, więc ja dziś mam, mam w sobie potrzebę śpiewania o rzeczach dobrych, pozytywnych, które ładują baterie, które cieszą, po prostu cieszą. I to jest taki dla mnie też fajny, energetyczny zastrzyk na scenie, kiedy widzę, jak ludzie się uśmiechają i albo na przykład po koncertach do mnie podchodzą, bo zdjęcie, bo autograf, ale też takie słowo, które mówi: Pani Olgo, kompletnie przez te półtorej godziny zapomniałem w ogóle, że jest dookoła świat. Pani po prostu wlała we mnie tyle energii, że teraz wracam i po prostu chce mi się żyć. Ja mówię, no to super. Ale z kolei na przykład w moich koncertach jest taka piosenka, której nigdy jej do końca życia nie usunę z mojego koncertu, choćby nawet ileś razy miał się przepoczwarzać. To jest piosenka, którą napisałam 15 lat temu dla moich rodziców. Piosenka nosi tytuł Moja Mama. No i to jest z kolei no taki, ponieważ moi rodzice nie żyją, więc to jest taki ukłon atencji, takiej miłości do moich rodziców, że dzięki nim jestem tym, kim jestem i jestem tu, gdzie jestem. I też po zaśpiewaniu często tej piosenki, właściwie zawsze, ja już pomijam to, że ludzie często po prostu płaczą podczas śpiewania tej piosenki, ale bardzo często przychodzą do mnie ludzie po koncercie i mówią: wie pani co, tak mnie wzruszyła ta piosenka, że zaraz po koncercie dzwonię do mamy, dzwonię do taty i powiem, jak bardzo ich kocham. Mm. I to są takie chwile, kiedy sobie myślę, że ta moja praca naprawdę ma sens.
1: Olga Bończyk była moim i Państwa gościem dzisiaj w Aleja Sław Radia Pogoda. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja również dziękuję.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja. Więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg. Almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Została ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście. Najważniejsze.

0: Reklama. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Została ostatnia reklama.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: Kwiatkowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Pani Kornelia Michorowska, daleka krewna Waldemara, osoba jeszcze dość młoda, pełna pretensji, przesady i subtelnej ironii, w gruncie rzeczy tęga histeryczka. Od razu najgorzej usposobiła do siebie ordynata, gdy przyjechała do Głębowicz. Nie rozstając się z różnymi trzeźwiącymi solami i z lornetką, mówiła cedzącym głosem i przez nos. Często mdlała, spazmy były jej zwykłym objawem, ale nie szkodziły, tak jak aktorom nie szkodzi konanie na scenie. Do zwykłej dekoracji tej damy należał słodko-kwaskowaty, jak wymoczona w herbacie cytryna, uśmieszek. Na ustach wąskich, złożonych w bolesny łuk. Był to wyraz dystyngowany. On jednak najwięcej ordynata drażnił. Pani Kornelia dziwiła się na wstępie, że Waldemar wziął w opiekę takiego rien du tout, jak Bodzio, bo to jest chłopak wykolejony. Usłyszawszy to Bodzio, najpierw przeprowadził całą serię min na swych wargach, potem rzekł z humorem, że jestem wykolejony, to wina mamy. Któż to mi dawniej podsuwał do portmonetki ciągle po kilkaset rubli, czy nie mama? Papo póki żył nie dawał, mama przeciwnie. Czasem znajdowałem w portfelu spore sumy, nie mam żyłki do składania, więc puszczałem w świat, no i nasiąkła skorupka. Pani Kornelia zaczęła wąchać flakonik. Widzi kuzyn, jaki to syn niewdzięczny? Jęknęła żałośnie do Waldemara. Wiktor będzie wdzięczniejszy, kiedy mamę z torbami puści. Zuchwały jesteś, rzekł ordynat. Zobaczymy. Ja już jestem wyrzucony w szalupie ratunkowej, ale Wiktor płynie całą parą. Pani Kornelia, prócz gorzkich wymówek, zdobyła się jednak i na lepszą broń względem syna. W potoku czczych żalów i urągań, które aż ordynat musiał łagodzić, ironiczna dama rzekła z emfazą, ale trafnie: więc teraz Bodzio zostanie pasożytem Głębowicz, prawda? Będzie puszczał pieniążki ordynata i bąki zbijał, voilà! To jest par excellence, odpowiednie stanowisko dla Michorowskiego z Czerczyna. Ordynat, dotknięty niemile, ściągnął brwi, lecz zanim przemówił, zerwał się Bohdan Czerwony, wściekły i rzucił przez zęby: nie Michorowski z Czerczyna, ale Michorowski Hołysz z Bruku Nicejskiego, na który cisnęły mnie hojne paluszki mamy i chytra łapa Wiktora. Widzieliście, że ginę, ale gdy umyślnie zażądałem nie setek, lecz nawet tysięcy rubli, toście mi je przysyłali bez protestu. To spisek. Chcieliście, bym wybrał swoje i bodaj zdechł. Reszta was nie obchodziła, byle Vittorio uwolnił się od lokatora na czerczyńskiej hipotece i zdychałem. Długi mnie napierały, pożyczałem 200 rubli, wydając weksel na 400 i więcej. Zacząłem grać, lazłem w błoto, a ten, kto mnie wyratował, zbiera owoce waszą ręką posiane. Może mnie wyrzucić za próg, ale jego nie zrujnuję, bo mam dla niego szacunek. Dla was? Nie. Pasożytem nie będę. Zakręcił się na pięcie, wyszedł i trzasnął drzwiami. Pani Kornelia zemdlała, potem dostała spazmów oraz serdecznego płaczu i tego samego dnia odjechała z Głębowicz. Bodzio natychmiast się ożywił. Wieczorem miał długą rozmowę z ordynatem, na drugi dzień był przedstawiony administracji głębowickiej jako nowy praktykant. Cieszył się ze swej godności, lecz długo targował z ordynatem o pensję, dowodząc, że powinien dostać więcej pieniędzy, choćby dlatego, że wyrzekł się bandytyzmu. Uczucia, które Lucia żywiła dla ordynata, nie osłabły przez czas rozstania z nim, raczej się wzmogły. Dziewczyna przebywała w Słodkowcach długie, więzienne godziny utarczek wewnętrznych. Jej młoda dusza grzęzła w wonnym kwieciu marzeń, lecz nie upijała się ich czarem, widząc zawsze na dnie smutną prawdę. Jej tęsknota za szczęściem szła przez moczary, drżąc do podchwycenia błędnego ogniska chwilowej utopii. I marła pod siłą rzeczywistości, co niby wstający dzień zabijała ułudny ognik wątłej nadziei. Lucia troskliwie pielęgnowała dziadka, Uczyła dzieci w szkole z zapałem, ale czczość bezmierną odczuwała w przykry sposób. Bywały dni, w których tylko ogromną siłą woli zmuszała się do codziennych swych zajęć. Do szkoły wówczas nie chodziła. Potrafiła przebyć kilka godzin wciśnięta w kąt szerokiej otomany, z głową spoczywającą na dłoni. Pan Maciej widział to, rozumiał i bolał skrycie, ale milczał. A w duszy biednej Luci myśli, uczucia łamały się w gniotące złomy, rozpylały w proch lub znowu, pobudzone jakimś wrażeniem, skupiały się i rosły w przepotężny zew, goryjący żywym ogniem umiłowania, spotęgowanego egzaltacją. Częste przyjazdy Waldemara były dla niej zawsze nowym pokładem w nawale wrażeń, złym lub dobrym. Gdy on przemawiał do niej spokojnie, gdy sercem odczuwała w nim łagodność dla siebie, Lucia płynęła na miękkich obłokach otoczona ciszą cudowną. Dokoła widziała jasność i siała jasność. Gdy Waldemar był roztargniony, niespokojny, Lucia miała wrażenie, że biegnie w Boże, gęstym, oślepła z trwogi i nie wie, czy oślepia ją blask słońca, brutalnie palący, czy straszna ciemność, nieprzebitej wzrokiem ulicy. Uderzała się o pnie drzew, szukając czegoś, co ją straszyło i ciągnęło zarazem. Była jakby igłą magnesową, kierującą swój cień śladem błysków oczu Waldemara. Jej niechęć do matki wzrosła, czuła się w ogóle skłonną do nienawiści. Umiała trzymać na wodzy swe nieprzychylne uczucia, ale czasem wybuchały bezwolnie. Czasem nawet chwilowym przedmiotem ich bywał Waldemar. Zaciskała wtedy zęby, gdy on ją całował na pożegnanie lub witając. Gdy przyjeżdżał, nie wychodziła do niego. Kaprysy te bolały ją potem, bolały nawet w czasie trwania. Pomimo to nie niweczyła ich. Brakło jej sił. Bohdana Michorowskiego przywitała jak intruza, niechętnie od pierwszego spotkania. Drażniło ją niewymownie zajęcie się nim Waldemara i nie ukrywała tego. Gdy ją Waldemar pytał o zdanie co do Bohdana, odrzekła krótko: to człowiek bez wartości. Ordynat był innego zdania. Mylisz się, Luciu? Odrzekł sucho. Więcej o Bohdanie nigdy nie rozmawiali. Bodzio nie robił sobie nic z niechęci kuzynki, jakkolwiek niechęć tę odczuwał. Do Słodkowic jeździł rzadko, bo i pan Maciej patrzył na niego krzywo. Bodzio nazwał Słodkowce zakonem trapistów, ale Lucię bardzo lubił, tylko się jej zawsze sprzeciwiał, robiąc z siebie przy niej umyślnie monstrum. Prędko odkrył tajne uczucia jej dla Waldemara i zrozumiał, że nie mają wzajemności. Chcąc ją z tego wyratować, opowiadał niestworzone bajki o swej miłości beznadziejnej do jakiejś Ludgardy, księżniczki czeskiej, która go nie kocha, a za którą on szaleje. I widzi kuzynka, pomimo to jestem wesół i żyję. Cóż mam robić? Trudno kogoś zmuszać do kochania, a gdzież ambicja? Ja będę marzył o ukochanej, ukochana zaś gwiżdże na mnie. To dobre sobie. Najlepiej w takich razach mówić palcie licho. To przynosi ulgę. Lucia zrozumiała, do czego Bodzio zmierza i to ją gnębiło.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

siedzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzone, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio.

0: Kozłowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Bohdan dobrowolnie przyjął rolę pośrednika pomiędzy Lucią i ordynatem. Ją chciał wyleczyć z nieszczęśliwej miłości. Waldemarowi znów wmawiał stale wielkie zalety Luci, opiewał jej dobroć i urodę i cieszył się myślą naiwną, że z czasem tę parę skojarzy. Odkrył raz swe zamiary panu Maciejowi, lecz źle trafił. Dostał ostrą odprawę. Pan Maciej, przerażony odkryciem Bohdana, zabronił mu stanowczo mieszania się do obopólnych uczuć Waldemara i Luci. Dlaczego? Skoro byliby ze sobą szczęśliwi, to czy nie należy im pomóc? Oburzył się Bodzio. Pan Maciej przeżuwał starczymi szczękami, chcąc się uspokoić. Zamiary Bohdana były jego najtajniejszym życzeniem. Pragnął z duszy całej, aby Waldemar pokochał Lucię i wziął ją za żonę. Lecz starzec nie śmiał nawet o tym myśleć. Odważne projekty Bodzia zaskoczyły starca niespodziewanie. Nie wiedział, co odpowiedzieć na słuszną uwagę chłopca. Rzekł tylko, oni się pobrać nie mogą, bo wszak są blisko spokrewnieni. To nie może być powodem, a papież od czego? Ordynat powiedziałby, że z inną się nie ożeni, że ordynacja wobec tego upadnie i zrobione. Zawołał Bodzio, zadowolony ze swej polityki. Takie postawienie kwestii przypadło do gustu staremu Michorowskiemu. Milczał, ale ciągle snuł swe ciche marzenia i zdwoił baczność względem wnuków. Bohdan nie poruszał już tej sprawy wobec pana Macieja, ograniczał się na delikatnym podsuwaniu jej Waldemarowi, lecz wkrótce i tu zbankrutował. Pewnego bowiem dnia, po powrocie ze Słodkowic, zaczął Bodzio po swojemu ubolewać nad samotnością Waldemara, potem przeskoczył na zachwyty nad Lucią i w końcu zniecierpliwiony obojętnością ordynata rzekł porywczo: bo wuj to chyba jest ślepy. Czyż można nie zauważyć, że ta biedna Lucia kocha się w wuju jak szalona? To nawet wstyd. To nie po męsku. Proszę cię, abyś swoje uwagi zachował dla siebie, rzekł Waldemar bezdźwięcznie. Byli w gabinecie ordynata. Bohdan chodził po pokoju, ordynat siedział przy biurku. Młodzieniec umilkł, zawstydzony, lecz nagle, spojrzawszy na Waldemara, dostrzegł, że ten ma utkwiony wzrok w portrecie zmarłej narzeczonej, wiszącym naprzeciw jego fotela. Bodzio nigdy się nie namyślał, więc i teraz podszedł gwałtownie do Waldemara i zawołał z niesłychaną brawurą, wskazując na portret: radzę wujowi puścić w trąbę całą tę stefcię, tak jak ja swoją Annę w Nicei, i ożenić się z Lucią. To będzie najmądrzejsze. Ordynat zerwał się, blady, straszny, wyciągnął rękę w stronę drzwi z głuchym okrzykiem: wyjdź natychmiast! Bohdan stał oniemiały. Na twarzy jego czerwoność i bladość spychały się z sobą. Wstyd i obraza zaczęły drżeć na wargach. Postąpił krok naprzód. Popędliwe słowa już miały bryznąć, ale ordynat powtórzył dobitnie: wyjdź! Chłopak miał usta zacięte, twarz z szarej tektury. Zawrócił i prędko wybiegł z pokoju. Ordynat, wyczerpany, usiadł, chowając mokre czoło w trzęsących się dłoniach. Po jakimś czasie usłyszał głośny galop konia na podjeździe zamku. Wstał i spojrzał w okno. W bramie pod arkadami dostrzegł znikającą sylwetkę Bohdana, pędzącego cwałem na wściekłym ogierze arabskim. Jeszcze się smarkacz zabije. Ordynat skoczył do telefonu i połączył się ze stajnią. Odezwał się koniuszy Badowicz. Ordynat wydał rozkaz: niech natychmiast masztalerz Józef na najlepszym koniu jedzie w ślady panicza i z daleka czuwa nad nim. Od tego czasu Bohdan zaniechał swatów, ale zaraz po powrocie ze swojej szalonej wycieczki konnej był już z ordynatem, jak gdyby nigdy nic, na najlepszej stopie. Waldemar nie mógł zbyt długo na niego się gniewać. Zawsze Bohdan każdy swój wybryk postawił w takim świetle, że trzeba było albo się śmiać, albo od razu zapomnieć. Ordynat zręcznie normował wyskoki kuzyna, lecz i największy takt nie na wiele się przydał wobec jego śliskiej natury. Młodszy Michorowski musiał pracować, jak każdy z praktykantów głębowickich. Umiał sobie jednak poradzić. Gdy go postawiono na polu do pilnowania robotników, stał przykładnie, ale z głową nad książką, którą woził ze sobą. Często także rysował z natury pełne kształty wieśniaczek i potem pokazywał swe szkice ordynatowi. Gdy ten zwracał mu uwagę, że będąc zajęty, nie może pilnować robót, Bohdan odpowiadał lakonicznie: o, powinno im to wystarczyć, że stoję nad nimi, jeszcze mam uważać, przecież ekonomem nigdy nie będę. Rolnictwo nudziło go, natomiast zajmowały fabryki i wszelkie inne instytucje majątkowe. Do lasów wymykał się ukradkiem, polując lub marząc wśród największych gąszczy. Nad ściętym drzewem potrafił płakać, ale psa, który się na niego rzucił, zasztyletował z zimną krwią. Potem sztylet cisnął w ogień i nie mógł domyć rąk, bo ciągle widział na nich krew. Do zwierzyny strzelał za wzięcie, lecz tylko czworonożnej. Za nic w świecie nie zabiłby ptaka. Mówił, że to stworzenie stojące wyżej od człowieka, bo ma bezwzględną swobodę. Kiedy raz zobaczył hrabinę Ritę Trestkową strzelającą do dzikiego gołębia, od tej pory przestał ją całować w rękę. Był prędki i w gniewie gwałtowny. Mściwości nie znał. Za jakieś małe przewinienie wychłostał raz szpicrutą chłopca stajennego aż do krwi. Gdy jednak usłyszał jego jęk, wycałował go jak brata i oddał mu całą swą pensję miesięczną i złoty zegarek. O sprawach erotycznych również nie zapomniał. Co tydzień zmieniał ideały, kaśki, marysie, kostki. Były przez niego opiewane i rysowane w różnych pozach. Zachowywał zawsze estetykę w tych przelotnych słabostkach tak, że ordynat, czujny i pod tym względem, nie mógł mu wyraźnie nic zarzucić. Wszędzie go było pełno. Gdy pod koniec lata przyjechał do Głębowicz hrabia Herski, nie poznał na razie Bohdana. Dawny nicejski hulaka i gracz zmienił się powierzchownie na lepsze. Trochę zmężniał i nabrał cery, ruchy miał spokojniejsze, w twarzy wyraz wesoły, junacki, ale jednak inny niż dawniej. Cóż ordynat zrobi z tym narwańcem? Pytał hrabia Dominik. Wykieruje go na porządnego Michorowskiego. Z uśmiechem odrzekł Waldemar. To będzie człowiek, choć trudny do prowadzenia, jak młody źrebiec arabski. Ordynat go okiełzna. Nie, okiełznać nie chce. Wprowadzę go tylko na właściwą drogę. Sam poleci. Na łeb, na szyję i skręci kark, dodał Herbski. Waldemar zasępił się. To będzie człowiek, powtórzył w zamyśleniu. Kimże on chce być? Administratorem. Do tego ma spryt. Zdolności do matematyki bajeczne, energia, rzutkość, pewna ścisłość wykonawcza. Słowem, materiał jest. Ale musi nad sobą pracować, żeby się wyrobić. Herbski kręcił głową powątpiewająco. Zawsze to już będzie ni to, ni owo, rzekł apatycznie. Nie pan i nie pracownik. Na pana nie posiada środków, a do pracy nie stworzony. Człowiek stworzony jest do wszystkiego, jeśli musi, odparł ordynat. Wykształcę go u siebie i dam mu posadę u obcych. Niech zarabia na chleb, bo go inaczej nie będzie miał. Ha, chyba że tak, bo Głębowicze nie zrobią z niego pracownika. Za wielki to komfort. Nawet ty, panie ordynacie, nie wykorzeniłbyś z niego żyłki wielkopańskiej. Przepych tutejszy zanadto gra na nerwach. Bohdan przecie wie, kim jest właściwie i kim mógłby być. Ordynat zmienił temat rozmowy. Czuł tylko, że Bohdan jest celem dla niego i że w pustce obecnej swego życia znalazł coś, co go jeszcze porywa. Bodzio zjednywał go sobie coraz więcej. To będzie człowiek, myślał ordynat uparcie. Pewnego wieczoru ordynat, powróciwszy ze Słodkowic, zastał u siebie na biurku list od Bohdana, zawierający tylko te słowa: proszę mnie nie szukać, wrócę. Waldemar spytał lokaja, czy dawno panicz wyjechał? Przed 2 godzinami, konno na Ramzesie. Ordynat pomyślał znowu na tym wściekłym koniu, lecz nic nie powiedział. Nadeszła jasna, księżycowa noc jesienna. Z wilgotnej ziemi wzniosły się szarobiałe tumany oparów i ciężkie szły w górę, rozłażąc się pojedynczymi kłębami po mokrych trawach, okrytych niby manną, gęstą, połyskliwą rosą. Liczne oddechy wydawane przez odpoczywającą po rodzeniu glebę pełzły chyłkiem skroś pól, rozmazywały na płaszczyznach, przewalały się zbitym tłumem. Na mokradłach tworzyły istny bór szarawej gęstwy, ponad którym stał jeszcze wysoką warstwą pył mglisty i przeświecony księżycem, niby opałowy dym kadzideł ofiarnych w świątyni z kryształu i srebra.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Jarowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Silny mur leśny zginął pod brzemieniem ciężkich oparów, zanurzył się w nim, jak niedźwiedź kudłaty w kurzawie śnieżnej. Mgły lizały wielkie pnie drzew, chłonąc je w tłustą swą ruń. Pięły się do gałęzi, zalewały grube konary. Cały świat, zda się, oddychał olbrzymimi płucami i zionął parę, oczadzając nią przestwór. Wielkie moty białe kłębiły się ociężale. Wlokła się szlakiem mgieł tęsknica, dziwna, niewyraźna, miesiącem utkana mara. Wylęgła z powodzi dymów ziemnych, a pełznąca w ślad za ich cielskami, chwilowo tłocząca brzemieniem, chwilowo lekka jak powiew, jedynie zawsze jakimś smętkiem opita. Szła ta melancholia w białych obłokach zatopionych pól, szła wśród milczącego w śnie oparnym boru. Szła mocarna swą niewolną siłą, co ją rodziła z mgieł i mgłami w świat puszczała. Może ta jaźń tęsknoty przedziwnej pochylała włosy traw, że wyglądały jak czesane szczotką, jak płat osobliwej tkaniny, dzierganej w brylantowe rzuty. Może ta dusza tęsknoty niosła się bez dobra.

0: Omna i szukając oparcia tuliła się do łona drzew, obejmując je miłośnie, że stały ciche, uroczyste, jakby nie chcąc szmerem jej spłoszyć. I może do gwiazd szła ta tęskność przeogromna, bo jarzyły się cudzym, migotliwym żarem klejnotów i sypały na ziemię promienną dobroć źrenic swych uroczych. Czy w oparach tęsknota zostawała spojona z nimi nierozłącznie, bo coraz śmielej burzyły się i niosły swe chmury ponad wszystkie twory ziemi? Czy duszy ludzkiej tęsknota szukała, by ją ukołysać monotonną i słodką ciszą, która także ma głos przepiękny, gdy się ton jej łagodny uchwyci pobożnie? W harmonijnych melodiach ciszy wpływała tęsknica pól zadymionych do młodej duszy Bohdana. Omotała go sobą i harfą swą nastroiła w śpiew łagodny rozchwianych białych piór. Snuł do duszy perły rozpylonego przed nim ogromu marzeń. Smutek głęboki lał mu się w serce, on zaś czerpał go z tych tumanisk siwych. I zdawało mu się, że poza nimi jest dla niego albo przepaść bez ratunku, albo żmudna szarzyzna, płaska, bezpieczna, lecz odrażająca. Bohdan nie znał jej. Świadomość, że leży przed nim, przejmowała go wstrętem. Nie piąć mu się po cudach życia lekką stopą, ale ciżmy ciężkie założywszy, brnąć po tej szarzyźnie. Brnąć i być wdzięcznym, że ona mu jeno pozostała. I zastosować się biernie do jej wymagań, swoje zaś własne, z którymi się zżyło i które się ukochało, cisnąć precz za siebie, by wspomnienia ożywając nie oślepiały. Duszę swą zwęzić, by zmieściła się w tych małych szraneczkach, by nie wyfruwała w rozległe uroczyska dawnego bytowania. Ducha całego trzeba zdusić w piersi, bo wszelkie wzloty mogą dlań być teraz zabójcze. Wzloty do istnienia, co już baśnią się staje. Wzloty do snów tęczowych, co powrotu nie mają i są już mitem. Iść trzeba, ale w ciżmach gniotących swą ciasnotą i prostotą i swą pospolitością. Iść bez oglądania się, ze wzrokiem wbitym w szarą ziemię. Bohdan się wzdrygnął. Koń pod nim zadrżał, jakby mrozem przejęty. Młodzieniec wyciągnął ramiona do gęstych obłoków spadłych na ziemię i modlił się do nich. Spowijcie mnie w siebie wy, nieuchwytne, abym nie widział istnienia swego. Abym się rozpłynął w bieli waszych pian i jak one śnił przy księżycu. I abym doliny swej mógł nie widzieć, a jeśli nie gwiazdy są dla mnie ostoją, to niech ziemia nie będzie nią. Popłynę z wami, rozwiany, senny i kąpać się będę w nurtach waszych, wy zaś ukojenie mi dacie i wy mnie przeniesiecie. Wtem Ramzes szarpnął się gwałtownie, stanął dęba, Bohdan chwycił cugle, ściągnął, lecz koń ruszył z kopyta. Prawie spod nóg wypadł mu duży zając, pomknął chyżo, zaszył się w mgłę, wystraszony koń biegł cwałem. Bohdan nie był wprawnym jeźdźcem, czuł, że zleci. Objął ramionami szyję Araba i oplątany w zdradzieckich zwojach gnał jak duch przestrzeni. Biały duży koń niósł na sobie jak łupinę szczupłą postać Bohdana. Zaorywali się razem w kłęby mgliste i świecili w aluminiowym blasku księżyca. Tentent walił przed nimi jak głuche warczenie bębna. Bohdan już oswoił się z biegiem Ramzesa. Przytulony do niego upijał się tą nocą tajemniczą i niezwykłością widoków. Zaczął kierować koniem. Gdzie dojrzał gęstszy zwał mgły, tam zwracał wierzchowca i pędził na przepadłe. Z rozkoszą zanurzał się w wilgotnej, dusznej atmosferze chmurnej. Budł opary piersią Araba, lecz ich nie rozpraszał. Roztwierały się przed nim i zamykały natychmiast. Ginął w nich, zatracał się i pił. Pił chciwie samowiedzę swobody. Niosła go na górnie niby skrzydła sokole. Utopił się w jej mirażu. W pewnym miejscu zaczerniał przed koniem duży rów pełen wody. Woda była siwa, Drobne kłaczki mgły wisiały nad nią. Ramzes przesadził rów z łatwością. Rozległ się okrzyk. Bohdan spadł. Usłyszał głośny huk kopyt spłoszonego konia i zanim podniósł się z mokrego urwiska, już Ramzesa nie dojrzał. Pozostał sam w białej chmurze mgły. Poczuł ból lewego ramienia, na które upadł. W głowie szum nieznośny, ale zresztą czuł się dobrze. Był podniecony. Miał, czego pragnął, zupełną pustkę i samotność. Wolno posunął się wzdłuż kanału, idąc w stronę, skąd ciemny bór mamrotał szmerem ledwo wyczuwalnym. Bohdan nie myślał o ucieczce konia, o nieznanej drodze przed sobą, tylko wciąż jedno pytanie kładło mu się w mózgu grubą warstwą. Czy to już konieczność? Czy wytrwam? I pytania te bolały go niewymownie. Przyszła na nie chwila jasnowidzenia. Dostrzegał ponurą dal swego życia, bez horyzontów już zamkniętego w kresach musu. Żałość dokuczała mu jak pragnienie, kiedy człowiek wyrwać tego z siebie nie może, a ugasić nie ma czym. Bezmierna trwoga dolatywała do duszy Bohdana, krzesząc w niej strach. Widział, że jest zgubiony dla świata, w którym żył, że jest zrujnowany doszczętnie. Nigdy mu się to tak jasno nie przedstawiało, jak właśnie teraz. Życie zrzuciło go ze swych barków tak samo brutalnie jak Ramzes, zostawiając go na łasce sił własnych i zdolności orientowania się. Znalazł oparcie, znalazł opiekę. Ordynat przygarnął go, rozbitka bezdomnego, ale Głębowicze były tylko progiem do nowego życia. Z pięknych, mozaikowych sal istnienia dotychczasowego wstąpił na przepyszny próg, już nie własny i ostatni. Poza nim przybytek żmudnej pracy na kawałek chleba. Powinien zapomnieć o tym, co mógł mieć nadal i o tym, co miał. Wyrzec się znaczenia, wyrzec świetności, iść w świat szeroki, który go przytuli. Lecz kosztem wielkich ofiar, kosztem obowiązku, kosztem żalu niezgłębionego. Iść między ludzi nie jak Michorowski arystokrata, rodowy pan, magnat i bogacz, lecz jako Michorowski pracownik za pieniądze, Michorowski podwładny, zależny od chlebodawców, biedny i z obowiązkową torbą mozołu na wiotkich pańskich plecach. Nie wolno myśleć o ulubionych podróżach, o bogactwie świata, o życiu błyskotliwym, tryskającym w złote rakiety upojeń. Nie wolno marzyć, fantazjować o ułudnych krainach cudów, bo brak do tego pospolitej, nędznej spójni, która jednak z tym światem wyśnionym jest spójnią pieniędzy. Utracił wszystkie, jakie miał, lekceważąc je. Uważał pieniądz za rzecz niską, niegodną myśli człowieczej, za służalca, który jedynie otwiera drzwi do wszelkich przybytków świata. Można nim pogardzać, byle spełniał swoje zadanie, byle był w dłoni narzędziem do kierowania wielkim rydwanem fantazji. Kpi się z tej potęgi czynu, uważając ją za mierność. A oto zemściła się. Zabity, smok, pieniądz, szczerzy teraz kły i niemiłosiernie dziko rechocze z radości, ten chichot okropny Bohdan słyszy dokoła siebie i wżera mu się on do mózgu niezmiernym wrzaskiem. Praca, praca, praca. Ona mu pozostała. Smutna, żałobna, jedyna, wstrętny dlań padalec, pieniądz, wyciekł mu z delikatnych dłoni i ugryzł zemstą nasyconą. Pierwszy ból Bohdan poczuł w kasynie, gdy krupier zabrał mu ostatnie jego pieniądze. Odczuł wówczas jakby pchnięcie, okrutną ręką zadane w piersi, ale nie zgłębił doniosłości i całej przepastnej mocy tej chwili. Cios swój obrócił w śmiech, brawurą się okrył. Teraz dopiero słyszy zabójczy głos ironii, teraz palą go zadane rany. I przyszłość swą widzi jasno, ale nie zginie, nie zdławi go poczwara biedy, nie spodli, żebrać u ordynata nie będzie. Co dostanie, na to zapracuje. Życie weźmie za bary i zwiąże się z nim. Może zwalczy tę hydrę brzemiennej nędzą przyszłości? Zrobi ją znośną, aby nie miała zbyt ostrych pazurów? Lecz do szorstkości bytu przyzwyczaić się trzeba. Bohdan szedł w rzednącej mgle i łowił swe myśli w jedną sieć uwypuklonej w jego wyobraźni konieczności. Niesforne wymykały się przez liczne oka, lecąc w przestworza. Wszedł w bór. Szum wyniosłych czubów zawiał nad nim, jakby pomruk tej szorstkiej istotności, która ogarniała go despotycznie i zarazem jakby żałosne pożegnanie uciekających przed nim rozkoszy życia oraz groźny, acz stłumiony ryk szyderczej potęgi złota. Pomiatał nią z naigrawaniem, lecz teraz jest jej odwet.
1: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio. Jesteś

panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

kręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio. Bucio. Yes.

0: Teresa ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę flamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antonka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tam:
1: ja nie mam co na siebie włożyć, choć mama mnie kobietką zwie. No

0: Ja nie mam nic. Ja nie mam nic.
1: Antolka ma 20 lat i męża bogatego. Przy boku stacha swego rozkosznie dni jej biegną. Ma pełną szafę futer, sukien i koszulek nawał. Lecz kiedy jest karnawał, na męża wpada zła.
0: Ja nie mam co na siebie włożyć.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: zobaczyć nas. Wiem, że wróci kiedyś tu zobaczyć nas.
1: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.

0: Marianna,
1: Marianna, biegnie znów nad morze.
0: Marianna,
1: Marianna, ze swoim chłopcem. Marianna,

parterko, my mieszkamy na parterku. Babcia w oficynce, drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Nazywam się Wojciech Gąsowski i pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda.